0: Na przykład są na białko też pochodzenia zwierzęcego, są takie sytuacje i wtedy trzeba to zastępować, ale nie wszystkim dzieciom należy to serwować.
1: A widzi pani jakieś sygnały, że Ministerstwo Zdrowia i Edukacji jest otwarte na jakieś ustępstwa w kwestii tej diety planetarnej?
0: Ja myślę, że presja zawsze ma sens i dlatego też zamierzam w tej kwestii przygotować wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Komisji Dzieci i Młodzieży i żeby wyjaśnić, jakie były przesłanki, jakie badania i co wpłynęło na to, że się taką dietę wprowadza znów w sposób taki ortodoksyjny do polskiej szkoły i czy są przewidywania i czy ktokolwiek nad tym pracował, czy ma badania, że to ma być dla dzieci dobre. I zamierzam w tym tygodniu złożyć taki wniosek o posiedzenie Komisji Dzieci i Młodzieży w sprawie wprowadzonych zasad żywieniowych do polskich szkół.
1: A jeszcze też tutaj przeczytałem, że Związek Polskie Mięso domaga się od Ministerstwa Zdrowia wyjaśnień dotyczących nowych właśnie zasad żywienia w szkołach i prezes organizacji Witold Choiński zwraca uwagę, że w pierwotnym projekcie rozporządzenia przewidziano minimum 2 posiłki mięsne tygodniowo, podczas gdy w ostatecznej wersji pozostały 2 takie posiłki. Czy pani też uważa, że to jednak powinno ministerstwo odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego po tych konsultacjach jednak zmieniono taki zapis?
0: No jak najbardziej. No to wiadomo, że zawsze wokół różnych przepisów prawa są różne też gry interesów, to jest oczywiste, ale ministerstwo zarówno, to nie jest tak, bo teraz Ministerstwo Edukacji, proszę zwrócić uwagę, mówi to nie my, to Ministerstwo Zdrowia, ale to nie jest tak, że rozporządzenia się nie konsultuje z Ministerstwem Edukacji, zwłaszcza, że dotyczy szkoły i tu można naprawdę, wiem jak powstają tego typu rozporządzenia, więc nie mogą uciekać od tego i muszą też odpowiadać branżom, które tego typu zasady żywieniowe uderzają.
1: Też widziałem taki filmik, że europoseł PiS Patryk Jaki był w jadłodajni Ministerstwa Edukacji i okazało się, że na tamtejszej stołówce codziennie można zjeść posiłek mięsny. I no czy właśnie, czy no ministerstwo właśnie samo nie powinno stosować do wytycznych, które forsuje wobec dzieci?
0: Miałam okazję korzystać codziennie z tej stołówki prawie przez 7 lat i można było oczywiście wybrać, bo to nie jest tak, że były tylko mięsne posiłki, były różne i każdy mógł wybrać, a tutaj dzieciom się narzuca. Oczywiście dorosły człowiek sam wybiera, a dzieciom wybierają ich jedzenie dorośli, ale ci dorośli, którzy wybierają, to powinni być rodzice i oni wiedzą, co im dzieciom służy. I wprowadzanie tego typu obowiązującej, restrykcyjnej diety, gdzie głównie mają być produkty roślinne, ograniczenie spożywania mięsa, to jest absolutnie niedopuszczalne. Jeszcze raz powtórzę, ograniczanie cukru, złych tłuszczy, ograniczanie wszystkich produktów, które prowadzą do nadmiernego tycia, które nie mają wartości odżywczej, tak, jak najbardziej. Ale nie dieta, która jest oparta z ideologią klimatyzmu, dlatego że ktoś jest tej diety wyznawcą. No to naprawdę jest absurdalne i szkodliwe dla dzieci.
1: Gościem poranka 7:09 była poseł Marzena Machałek z Rozwoju Plus, była wiceminister edukacji. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę.
2: 7:09.

0: życie mam przy sobie.
1: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
2: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest ksiądz dr Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Szczęść Boże, księże dyrektor.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie pana dyrektora i wszystkich radiosłuchaczy.
2: Jak powstawał pomysł na wystawę Święci Patroni Codzienności, Wielcy Święci na dzisiejsze czasy w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach?
3: Pierwsze rozmowy były prowadzone jeszcze w 2022 roku, bo pierwsza idea świeciła temu, żeby uczcić 800-lecie stygmatyzacji świętego Franciszka. Jednak niestety mówi się, że młyny kościelne długo mielą, ale młyny włoskie jeszcze bo dłużej mielą. Temu też zdecydowaliśmy się przesunąć tą na 800-lecie śmierci świętego Franciszka. I myślę, tak półtora, dwa lata temu pierwsze pisma poszły do instytucji włoskich z prośbą o wypożyczenie ich dzieł, które są na stałe w ich obiektach muzealnych.
2: A z jakich najbardziej prestiżowych włoskich kolekcji zgromadzono arcydzieła?
3: Obiekty zgromadzone na siedleckiej wystawie pochodzą z 6 instytucji włoskich. Jest Muzeum Civici z Asolo, Muzeum Pretorio z Prato, z Muzeum Świętego Marka z Florencji, z Muzeum Baroku, które znajduje się niedaleko Rzymu w Arici, oraz 2 instytucje rzymskie z Palazzo Berberini oraz Muzeum Watykańskich. To są te 6 instytucji, które wypożyczyły nam swoje obiekty.
2: A dzieła jakich mistrzów zobaczymy na wystawie?
3: Spośród 11 obrazów, które do nas przybędą, myślę, że 6-7 to są takie topy, które warto byłoby na siedleckiej ziemi w naszym muzeum obejrzeć. Między innymi są obrazy Luca Signoralego, Luca Giordano, są obrazy Sebastiano Conchi, czy także Andrea Pozzo, a nade wszystko drugi obraz El Greca, który pierwszy raz poza Włochami, poza Watykanem jest wystawiany akurat w naszym muzeum.
2: Wyjątkowym punktem wystawy jest właśnie zestawienie 2 dzieł El Greca. Jaki był zamysł zawieszenia w bezpośrednim sąsiedztwie obrazu Ekstazy świętego Franciszka i obrazu Chrystus Odkupiciel?
3: Głównym założeniem całej idei wystawy było to, by pokazać świętych, którzy podobnie jak święty Franciszek te 800 lat temu, czy nawet więcej, poświęcili całe swoje życie Chrystusowi, Ewangelii, pomocy drugiemu człowiekowi. Stąd też na obrazach są przedstawieni święci, którzy podobnie jak święty Franciszek, na innych płaszczyznach działania, pomocy drugiemu człowiekowi, medytacji, tłumaczenia Pisma Świętego, poświęcili całe swoje życie Chrystusowi. Stąd też główną ideą było to, by pokazać świętych, którzy ze względu na Chrystusa potrafili zmienić swoje życie, świat, otoczenie. Stąd też głównym takim, bym powiedział, punktem, odniesieniem tej wystawy jest obraz Il Redentore właśnie z Muzeum Watykańskiego, który dzięki temu, że jest obraz El Greca na Siedlcach, wisi w sąsiedztwie, zestawiony w sąsiedztwie tegoż obrazu, gdzie szczególnie widzę przez te kilka dni wystawy pierwszych, szczególnie osoby, które znają się na El Greca, które gdzieś tam pogłębiały jego kunszt, przychodzą i mają też możliwość takiej analizy porównawczej tych 2 dzieł, które od siebie normalnie różni 10 lat, kiedy między sobą powstały, ale no ten pędzel, ten kunszt, ten dukt jest tam bardzo pięknie widoczny, więc myślę, że jest to także nie lada gratka.
2: A jak właśnie ksiądz mówi też o tej analizie dzieł, to czy mógłby ksiądz przybliżyć symbolikę właśnie tych dzieł El Greca pokrótce?
3: Jeden z nich to jest oczywiście Ekstaza świętego Franciszka, który jest na stałe w naszych zbiorach muzealnych. To jest akurat ukazany przez El Greca moment, jak specjaliści mówią, pierwszy obraz, który ukazuje nie stygmatyzację, tylko właśnie Ekstazę świętego Franciszka, kiedy na dłoniach Franciszka dostrzec możemy stygmaty, a on cały sobą jest zaabsorbowany w tą niezwykłą sytuację, w której się znalazł. W 1224 roku Franciszek ma wizję Chrystusa i w trakcie tej wizji otrzymuje stygmaty, stąd cały sobie jest zaabsorbowany w ten dialog z Chrystusem, ta wyciągnięta postać, ten wzrok utkwiony jest tą poświatę, gdzie jeszcze przed chwilą doświadczy spotkania z samym mistrzem. Można dostrzec nawet tą łzę radości, która kręci się w jego oku. Z kolei drugi obraz, czyli Il Redentore, który powstał 10 lat później, około 1590 roku, według specjalistów jest oceniany jako obraz niedokończony. Z jakiego powodu trudno nam określić, później przez wieki różni

0: Pewnie było inne założenie El Greca, bo widać świętego Dominika i w górze będącą postać Matki Bożej. Czemu przemalował ten obraz? Czemu jest obecny Chrystus Zmartwychwstały? Jest to jedna wielka zagadka.
1: A co o postrzeganiu świętości przez artystów XVI, XVII, XVIII wieku przekazują nam zebrane obrazy?
0: Każdy z tych obrazów, poza dwoma obrazami, gdzie jest ukazany właśnie święty Jan Ewangelista, ukazują innych świętych. Skupiając się na poszczególnych dziełach, możemy dostrzec świętego Hieronima, który tłumaczy Pismo Święte. Możemy dostrzec frangel ikonomalowany przez Carlo Dolciego, którego Jan Paweł II ogłosił patronem artystów i historyków sztuki. Możemy dostrzec świętego Bonaventura z Bagnoregio, który tłumaczył teksty teologiczne. I tak możemy iść przez kolejne dzieła, między innymi Męczeństwo Petronelli, Męczeństwo świętego Bartłomieja, apostoła. Każdy z tych obrazów niesie inne przesłanie. Myślę, że cała wystawa pokazuje ten szerokie spektrum działalności Kościoła, którym my przecież stanowimy. Każdy z nas na innym polu, można powiedzieć, działa w Kościele. To jest to bogactwo Kościoła, które ukazuje, że właśnie ze względu na Chrystusa, na Jego Ewangelię, jesteśmy w stanie na tych małych wycinkach pracować, ile z siebie mu trafimy dać, aby no właśnie przybliżać świat, przybliżać Ewangelię drugiemu człowiekowi.
1: A na ile współczesny odbiorca obrazów rozumie przedstawienia świętości sprzed kilku wieków?
0: Myślę, że dużą pomocą w zrozumieniu tej wystawy jest przewodnik, który jest dany każdemu, kto wchodzi do muzeum, aby właśnie zapoznał się z konkretnym obrazem, z konkretnym świętym, przybliżył sobie życie tego świętego. Wystawie także towarzyszy katalog wystawy, którego teksty Francesco Petrucciego, profesora Jerzego Miziołka przybliżają ideę postaci, ideę świętości, ale także wystawa jest tak, no taki był zamysł wystawy, tak skonstruowana, że na jednej ze ścian mamy obraz ukazujący Trójcę Świętą wśród aniołów i świętych, a więc tych wszystkich, których, jak mówi Kościół, ponad 7 tysięcy było przez wieki beatyfikowanych i kanonizowanych. No nie wszyscy się mogli zmieścić na wystawie, ale każdy z nich wniósł jakoś pewną inną ideę. A po drugiej stronie, tegoż obrazu możemy dostrzec fragment z wizyty Jana Pawła II w Nowym Sączu w 1999 roku. I tam jest pewien taki cytat, który mówi właśnie Jan Paweł II, że święci nie przemijają, ale święci żyją świętymi. I jest tam dłuższy taki pasus temu poświęcony, który myślę, że współczesnego człowieka pobudzi do pewnej refleksji, do pewnej zadumy poprzez obraz, który widzi, ale także poprzez tekst, który będzie w stanie przeczytać.
1: A znajdziemy na obrazach sugestie, jak osiągnąć zbawienie?
0: Myślę, że każdy z tych obrazów jest pewną taką sugestią, bo patrząc na przykład na piękny obraz świętego Bartłomieja, apostoła, gdzie widzimy postać męczennika trzymającego własną skórę, gdzie możemy na tej skórze dostrzec no, uszy, usta, a więc to, co jest świadkiem jego męczeństwa, kiedy Bartłomiej był obdarty ze skóry, narodzi pewną refleksję, myślę, że u każdego, kto spojrzy, czemu akurat w ten sposób artysta Batoni przedstawił tegoż apostoła, czemu ten apostoł trzyma w ręku skórę, czemu w ręku trzyma także i nożyk, więc to rodzi do pewnej refleksji. No tak, skoro on dla jakiej wartości poświęcił swoje życie, co kierowało nim, żeby aż do męczeństwa, aż do utraty życia, poświęcić się tym ideom, które niesie Chrystus. Myślę, że każdy z tych obrazów jest taką pewną refleksją, już może niekoniecznie akurat męczeństwo, ale w przypadku na przykład świętego Hieronima, kiedy mamy go ukazanego jako tego, który tłumaczył Pismo Święte, czy wspomnianego przeze mnie jeszcze wcześniej Benedykta z Bagnoregio. Każdy z nich ma pewno inny wycinek tej świętości ukazany w naszych zbiorach siedleckich, wystawie siedleckiej.
1: Tę sztukę odbiera się bardzo indywidualnie, kogoś coś porusza lub nie. Co księdza najbardziej porusza lub wzbudza refleksję, gdy patrzy na obrazy z wystawy?
0: Każdy z tych obrazów, jak wspomniałem, niesie pewną inną ideę. Możemy je patrzeć pod względem no właśnie pewnego przesłania, które artyści zawarli w tych swoich płótnach, ale także pod względem nazwiska. No, bez wątpienia myślę, że takim pewnym numerem jeden to będzie przyjazd do nas, do Siedlec, właśnie od drugiego obrazu El Greca, Redentore, o którym wcześniej panu redaktorowi wspomniałem, ale także no, najstarszy obraz, który jest na wystawie, to jest początek renesansu. Luca Signorelli ukazuje piękne tondo Matki Bożej w otoczeniu świętych, których tam możemy rozpoznać, świętego Marka,

0: świętego Franciszka, świętą Klarę, świętą Katarzynę Aleksandryjską. Niby wielu świętych, ale każdy z nich niesie pewne inne przesłanie, pewną ideę, która myślę, że będzie zarażała tych, którzy przyjdą do pewnej refleksji, a może także, daj Boże, zmiany życia na lepsze.
1: A kiedy w ogóle wystawa jest otwarta dla zwiedzających?
0: Wernisaż mieliśmy w tamtym tygodniu, a od 5 września jest normalnie wystawa i muzeum otwarte od wtorku do niedzieli włącznie, w godzinach od 10 do 16. Jest także taka możliwość, szczególnie tym osobom, które gdzieś z daleka przyjeżdżają, żeby zamówić sobie internetowo bilet, który jest się pewnym, że wejdzie się na tą godzinę tego dnia i na pewno się z wystawy zwiedzi.
1: A w jakiej cenie?
0: Bez czekania długiej kolejki. Wejściówki mamy po 30 zł dla osób dorosłych i po 20 zł dla studentów i dla młodzieży i dzieci.
1: Gościem poranka 7-9 był ksiądz dr Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę. Zapraszam wszystkich radiosłuchaczy i diecezjan z Łomży.
2: 7-9. Twój początek dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej. W każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
2: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji historycznej. Tak było w pierwszym odcinku po przerwie wakacyjnej. Ja nazywam się Paweł Majewski. Moim gościem jest dzisiaj pan Dariusz Szymanowski ze Stowarzyszenia Wizna 1939. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A skoro mamy takiego gościa, to również temat naszej dzisiejszej audycji wydaje się oczywisty. Porozmawiamy sobie o bitwie pod Wizną, o obronie Wizny z września 1939 roku, a więc o tak zwanych polskich Termopilach. Zapytam na początek, jak ważna była to bitwa z punktu widzenia zarówno polskiej historiografii, ale także wtedy, w 1939 roku, kiedy niemieckie wojska nacierały na Polskę. Czy to była ważna bitwa strategicznie chociażby?
3: Bitwa pod Wizną to temat trudny, jednocześnie nie do końca rozpoznany. Nie ma tak naprawdę dokumentów, z których moglibyśmy jednoznacznie tak korzystać. Są archiwa niemieckie, są szczątkowe archiwa polskie, są relacje, ale mimo wszystko to nie wyjaśnia nam całej sprawy. Natomiast czy to była ważna bitwa? Porównał pan to do bitwy pod Termopilami. Tak samo jak pod Termopilami Spartanie bronili Przesmyku, tak samo i tutaj żołnierze kapitana Raginisa bronili drogi z Wizny do Białegostoku, do Nabrześcia, można tak powiedzieć. Takie było zadanie. Pewnie był to epizod wojenny, no nie pewnie, był to epizod wojenny, natomiast ta bitwa miała o tyle znaczenie, że dzięki temu, że przez 3 dni przetrzymano tutaj wroga na tym odcinku, no dzięki temu inni polscy żołnierze mogli się wycofywać, ocalono im po prostu życie. W tym kontekście była to bardzo ważna bitwa.
2: Też powiedzmy o tym położeniu geograficznym miejsca bitwy, no to było na wschód od Wizny przeprawa przez Narew, niedaleko właśnie także schrony w Giełczynie, schrony w Górze Strękowej, w Krupikach, w Maliszewie, no i przewaga wojsk niemieckich ewidentna, bo trzeba powiedzieć, że wojska, którymi dysponował kapitan Raginis, wówczas kapitan Władysław Raginis oraz Stanisław Brykalski, a więc jego zastępca, były dosyć skromne. No tutaj mamy takie siły, że na przykład jest podane takie źródło, że od 350 do 700 żołnierzy, podczas kiedy niemieckie siły generała Guderiana, też znanej postaci, bo twórcy tak zwanego Blitzkriegu, były zdecydowanie większe. Tu jest nawet mowa o 42 tysiącach żołnierzy, a mimo to przez 3 dni, od 7 do 10 września, udało się tym polskim żołnierzom obronić, utrzymać pozycję w wielu miejscach. Jak to jest w ogóle możliwe?
3: Tych 700 żołnierzy, o których pan wspomniał, to był stan etatowy. Tak naprawdę było już rzeczywiście około 300, może 350. Głównie była to obsada schronów. I jak to się stało, że przez 3 dni garstka żołnierzy powstrzymywała tak liczne oddziały?
2: Bo to się fizycznie niemożliwe wydaje.
3: Właśnie spodziewając się niemieckiego ataku z terenu Prus Wschodnich, już na wiosnę zaczęto na tym terenie budować fortyfikacje. Dlaczego na tym terenie? Ponieważ była to Dolina Narwi i Biebrzy, tereny podmokłe, tak przynajmniej miało być w założeniu.
2: Dużo bagien tam też
3: dużo było. Bagien, tak. W związku z tym liczono na naturalne przeszkody, które miały powstrzymać Niemców. To się po części sprawdziło, natomiast wiadomo, lato było suche tego roku. Mam zdjęcia, gdzie widać niemieckie pojazdy, które po tych bagnach sobie przejeżdżają. Niemniej jednak układ właśnie tych schronów spowodował, że było to możliwe te 3 dni walk po prostu.
2: Można powiedzieć, że układ schronów, warunki naturalne, ale też no, niewątpliwie wola walki, dzielność żołnierzy musiały tutaj jakąś rolę odegrać.
3: Zdecydowanie tak. Tak jak pod Termopilami zostało wybranych 300 Spartan do obrony Termopili. Król Leonidas. Tak. Tak samo tutaj do obrony tego odcinka główne siły stanowili żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Przypomnijmy, kapitan Raginis również był oficerem KOP-u. To był trzon tej załogi. Dlatego to była elitarne, byli to żołnierze wyszkoleni do walki w trudnych warunkach i dzięki temu było to możliwe.
2: Powiedzmy sobie właśnie o postaci kapitana Raginisa. Mieliśmy już audycję na temat tej postaci, więc tutaj tak tylko szczątkowo, też na tą taką martyrologię dotyczącą Wizny wpłynęła na pewno przysięga, jaką on właśnie ze swoim zastępcą Stanisławem Brykalskim złożyli, że prędzej tutaj zginą, niż po prostu pozwolą Niemcom zdobyć te umocnienia. Jak się potem okazało, no Stanisław Rykalski zginął po prostu w walce, został ranny, ale Władysław Raginis rzeczywiście, kiedy już 10 września Niemcy zdobywali teren tak, że praktycznie no było już kolokwialnie mówiąc pozamiatane, rozerwał się tym granatem i to chyba też wpłynęło na to, jak dzisiaj mówimy o Wiśnie i jak dzisiaj o tej bitwie pamiętamy.
3: To prawda, to jest fakt, że kapitan Raginis rozerwał się granatem, mamy na to dowody. Podczas ekshumacji odnaleźliśmy szczątki tego granatu, to tak gwoli przypomnienia. Natomiast odnośnie kwestii tego samobójstwa są zdania podzielone. Jedni uważają, że przecież to był oficer szkolony, on powinien się poddać i może by przeżył i może by walczył dalej. Inni twierdzą, że jednak złożył honorową przysięgę i tej przysięgi dotrzymał.
2: To jest takie troszeczkę dywagacje, czy bardziej podejście romantyczne, czy bardziej podejście pozytywistyczne, tak. Jak to w polskiej literaturze i w polskiej historiografii często bywa. No właśnie, bo być może rzeczywiście Polska straciła przez tę decyzję świetnego żołnierza, który być może właśnie kiedyś z tej niewoli by się wydostał, walczyłby dalej.
3: Być może, choć ja jestem akurat zwolennikiem tego podejścia romantycznego. Zwróćcie Państwo uwagę, że co się dzieje dzisiaj na Górze

0: prostu się odbyła. No właśnie, bo my tu mówimy o tych Termopilach, porównujemy do Spartan. Rzeczywiście, takie porównania się no, same nasuwają, ale właśnie, o Spartanach słyszał cały świat. Film 300 chociażby, postać Leonidasa jest doskonale znana, nawet takim popkulturowym znaczeniu, nie tylko historycznym. A czy nie jest tak, że o bitwie pod Wizną my nadal w Polsce wiemy za mało? I pytam pana o to dlatego, że wasze stowarzyszenie no już od bodaj 17 lat organizuje inscenizację bitwy pod Wizną, organizuje obchody. W tym roku też takie obchody były. Jak pan to widzi w ciągu tych lat? Czy coraz więcej osób jest zainteresowanych tą historią? Coraz więcej wiemy o Wiźnie? Czy też jednak to jest taki temat troszeczkę niszowy cały czas?
1: Oczywiście zawsze można więcej mówić na ten temat, natomiast ja mam ogromną satysfakcję. Wręcz bym powiedział, jestem dumny z tego, że dzisiaj na Górę Stręgową przyjeżdżają całe wycieczki, kiedy jeżdżę tamtędy, widzę autokary na Górze Stręgowej, sam często tam zajeżdżam. Bardzo ważna sprawa. Początki, rok 2009, już 17 lat. Pamiętam, kiedy byłem tam w schronie, kiedy jeszcze nie było pogrzebu, nie było ekshumacji kapitana Reginsa, tam w tym schronie były śmieci, były jakieś papiery, torby. Proszę sobie wyobrazić, że od czasu, kiedy odbył się pogrzeb, tam jest po prostu czysto, tam jest zawsze zadbany teren i to jest dla mnie taki wyznacznik, że to się zmieniło, że ludzie pielęgnują tę pamięć, że pamiętają. Tak, teraz mówi się o tym zdecydowanie więcej, zresztą duża w tym zasługa również naszego stowarzyszenia.
0: Oczywiście.
1: Ale o to tutaj chodzi. O to tutaj chodzi, żeby o tym mówić, żebyśmy o tym pamiętali.
0: Postać majora Reginisa, pochowana po latach uroczyście, państwowo, razem z awansem, to też chyba pokazuje, że nie tylko w takiej społecznej świadomości, ale też tej państwowej polityce historycznej ta bitwa już teraz zajmuje coraz ważniejszą pozycję. No bo powiem szczerze, że jakieś 20 lat temu, 25, to raczej to był taki nieznany dla wielu epizod. Dzisiaj chyba jest inaczej.
1: No zdecydowanie tak. Ja śledzę apele pamięci podczas różnych uroczystości. Zawsze jest wymieniana Wizna. W związku z tym to rzeczywiście zapisało się już w tej również pamięci nie tylko mieszkańców
0: społecznej, ale też takiej państwowej.
1: Szerzej państwowej, dokładnie tak. Bardzo mnie to cieszy.
0: A zapytam pana jeszcze o dywagację, czy w ogóle ta bitwa mogła się skończyć inaczej, bo chyba nie mogła. To był taki typowy przykład bitwy, której wynik był już znany w momencie jej rozpoczęcia. I to chyba też właśnie dlatego te poświęcenie obrońców Wizny jest tak bardzo po latach doceniane.
1: Nie było tutaj szans, żeby Polacy wygrali, żeby pokonali Niemców. Po prostu ich tam była garstka. To była tylko kwestia czasu. 3 dni, można powiedzieć aż 3 dni.
0: Chociaż są też takie podania, że na przykład Guderian początkowo mógł się obawiać, że tam gdzieś Polacy się przegrupują i nadejdą posiłki na Wiznę, ale to chyba były tylko takie dywagacje.
1: No, ja myślę, że nie mógł się obawiać, tylko się obawiał. Przede wszystkim początek tej bitwy, wysadzenie mostu. Myślę, że to było zaskoczenie dla Niemców. Przede wszystkim Niemcy nie znali tego, nie wiedzieli, jakie są polskie siły tam po drugiej stronie i w związku z tym bali się być może ruszać na tą drugą stronę. W każdym razie te 3 dni pozwoliło ocalić życie wielu polskim żołnierzom.
0: Powiedzmy jeszcze na koniec o takich wątpliwościach, które czasami się pojawiają. Są badacze, którzy troszeczkę deprecjonują znaczenie obrony Wizny, że na przykład jest to taki wymiar bardziej propagandowy niż rzeczywiście wojskowy, że Niemców wtedy na te 3 dni to zatrzymała właściwie rzeka Narew i to, że oni musieli jakiś most pontonowy zbudować, żeby się przedostać, że tak naprawdę część tych polskich żołnierzy to uciekła z pola walki. Jak pan się do tego odnosi jako człowiek, który no zbadał jednak ten temat dość gruntownie, chociaż tak jak pan powiedział, źródeł mamy niewiele.
1: Żyjemy w demokratycznym państwie. Każdy ma prawo mówić, co mu się podoba. Rzeczywiście znam takie głosy kwestionujące pewne fakty tutaj. Nie czytałem żadnego opracowania nie została wydana, napisana żadna monografia. Tu się zgadzam z panem profesorem Adamem Dobrońskim, że powinna powstać taka monografia dotycząca bitwy pod Wizną. Ja wiem jedno, ja znam temat bitwy pod Wizną z własnej strony. Tak jak powiedziałem, badałem archiwa, także niemieckie, ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że mam bardzo dużo relacji mieszkańców Wizny i okolic na ten temat. Ja znam wspomnienia mieszkańców, którzy opowiadają, jak się Niemcy zachowywali. Przychodzi mi na myśl teraz pani, która mieszka w rejonie mostu i opowiadała. Ona wtedy dzieckiem była. Pamięta, jak biegł w kierunku ich domu Niemiec i krzyczał, że zabiliście naszych, pomścimy, zabijemy was.
0: Takie relacje naocznych świadków?
1: Relacje naocznych świadków, tak, naocznych świadków. To jest bardzo ważne.

0: W związku z tym, dopiero kiedy to wszystko się połączy w całość, będzie można mówić na ten temat, jak było.
1: Ale właściwie też trzeba powiedzieć, że na przykład no, statystyki dotyczące poległych po jednej i drugiej stronie też są niejednoznaczne. Może po prostu wciąż, mimo upływu lat, za mało wiemy o tej bitwie.
0: To, co wspomniałem.
1: Ale to w sensie już nie takim, nie pytam o pamięć historyczną, tylko o źródła, że wciąż za mało wiemy.
0: Wspomniałem o tym na początku. Ta bitwa jest wciąż niepoznana do końca, nierozpoznana, bo ze względu na brak tych źródeł.
1: Te źródła gdzieś możemy znaleźć, gdzieś one może w Niemczech, nie wiem, zastanawiam się po prostu.
0: Są w Niemczech, są w Polsce, są w Anglii, no różne są źródła i są przede wszystkim w Wiźnie. No, te Wiźnie udało mi się jeszcze zarejestrować. W październiku będzie wznowiona publikacja nie tylko Polskie Termopile. Tam jest część, jeden rozdział poświęcony właśnie bitwie pod Wizną. Przygotowana jest druga książka na ten temat. Jest jeszcze więcej tych relacji, naprawdę dużo. To są bardzo ciekawe wspomnienia mieszkańców, bardzo ważne źródła informacji mimo wszystko. Także myślę, że coraz więcej będziemy się na ten temat dowiadywać. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że źle się dzieje, że niektórzy próbują deprecjonować tę walkę, tę bitwę, że mówią, że ktoś zdezerterował. No nikogo tam nie było, nikt nie wiedział, czy zdezerterował, czy nie. Po co takie głosy się w ogóle pojawiają?
1: No i tutaj stawiamy kropkę tą właśnie puentą. Rozmawialiśmy dzisiaj o obronie Wizny z 1939 roku. Moim gościem w dzisiejszym odcinku naszej audycji był pan Dariusz Szymanowski ze Stowarzyszenia Wizna 1939, które od lat już właśnie zajmuje się upamiętnieniem tej bitwy, no i bohaterskich polskich żołnierzy, którzy stawiali wtedy czoła Niemcom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

that other fella. Baby, I knew about it. I just didn't care.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
2: Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. Dziś, kiedy wspominamy Matkę Bożą Bolesną, można powiedzieć, Słowo Boże prowadzi nas na Golgotę. Tam pod krzyżem widzimy stojącą Maryję, Matkę Jezusa, oraz świętego Jana, jednego z apostołów. I słyszymy między innymi, jak Jezus właśnie umierający na krzyżu wskazuje na Matkę i mówi do Jana: oto matka Twoja. Wskazuje ją uczniowi, ale też wskazuje ją wszystkim uczniom. Wskazuje ją także i nam. Mówi Jezus do nas, do każdego z nas: oto matka Twoja. Powinniśmy ciągle na nowo przyjmować testament Zbawiciela. Ciągle na nowo przypominać sobie prawdę. Jezus oddał uczniów, oddał cały Kościół pod opiekę Matki, swojej Matki, Najświętszej Maryi Panny. Powinniśmy ciągle sobie na nowo tę prawdę przypominać. Mamy kochającą Matkę w niebie. Ona stawia się za nami u Syna, wyprasza potrzebne łaski, otacza nas swoją matczyną opieką. Pamięć o tej prawdzie niech nam towarzyszy dziś, w tym dniu wspomnienia, ale też pamięć niech ta nam towarzyszy w czasie modlitwy różańcowej, w czasie recytacji czy śpiewu litanii, w czasie godzinek. Niech nam towarzyszy w czasie pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych. Prawda ta niech prowadzi nas do tego, byśmy nasze sprawy, nasze intencje powierzali jej wstawiennictwu. Byśmy siebie samych oddawali pod jej obronę.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: I zaczynamy kolejny nowy dzień, kolejny poranek, jeszcze leniwy, jeszcze trochę mglisty, jesienny, ale budzimy się i mówimy dzień dobry, mamy 15 września, słońce wstało o godzinie 6.01, a zajdzie o godzinie 18.43, to jest poranek rozgłośni katolickich, 7.09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Katarzyna Polewko, witajcie, niech to będzie dobry wtorek.
0: 7.09, twój początek dnia.
2: Say something, baby. Say something.

0: rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: I kolejna kawa i kolejny dzień razem z Radiem Nadzieja. Zrobimy wszystko, żeby to był dobry wtorek, 15 września. Wszyscy w gotowości, z uśmiechem, gotowi też, żeby przekazywać Państwu najważniejsze wiadomości z naszego regionu. Między innymi tym właśnie zajmuje się Paweł Majewski z naszej redakcji. Dzień dobry, cześć Paweł.
2: Dzień dobry, cześć.
1: To czym dzisiaj będziemy się zajmować? Ja mogę powiedzieć pierwsza. 16-latek, który miał promil alkoholu, jechał na hulajnodze i wjechał w kobietę. I to wszystko działo się w Łomży. Między innymi tym dzisiaj będziemy się zajmować.
2: Na pewno między innymi tym. Już dzwoniłem w tym temacie do policji i myślę, że niedługo przygotują jakąś informację, ale też będziemy się zajmować rozmową z gościem dnia.
1: Dokładnie tak. O 9.30. Jak codziennie nie mogło być inaczej.
2: Tak, dzisiaj gościem dnia będzie pan starosta Lech Szabłowski. Porozmawiamy sobie o tematach różnych, bo i trochę o rolnictwie, trochę o stypendiach starosty, które niedawno zostały przyznane, trochę o remontach, bo sporo się dzieje ostatnio, dużo umów. Starostwo powiat łomżyński podpisuje.
1: Więc szeroki wachlarz tych tematów do rozmowy z panem starostą.
2: No tak, pan starosta jest zawsze bardzo ciekawym rozmówcą, więc im więcej tematów, tym lepiej. Będzie, mam nadzieję, ciekawie.
1: Więc proszę zrobić głośniej o godzinie 9.30. Serdecznie zapraszamy na rozmowę w imieniu Pawła Majewskiego, ale wcześniej na dobry początek dnia, na dobry początek wtorku zrobimy konkurs o godzinie 9.15. Proszę zrobić głośniej. Katarzyna Polewko, witajcie. Zrobię wszystko, żeby to był naprawdę przyjemny dzień. A na dobry początek Dawid Podsiadło.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
4: Yes.

19 minut po godzinie 9. Nasi wierni słuchacze wiedzą, co to oznacza, drodzy Państwo. Już teraz zapraszamy na konkursy telefoniczne. Dzisiaj mamy propozycję od wydawnictwa Salvator. Dziś do wygrania jest Boży poradnik pocieszenia Twojej duszy. Pokaż Bogu swoje łzy, a On przemieni je w radość. Gdy czujesz pustkę, to znak, że Bóg robi w Twoim sercu miejsce na prawdziwy cud. Wszelkie cuda mogą się wydarzyć przez Twoją wiarę i to dzisiaj. Przygotuj się na to, czytając najnowszą książkę Arkadiusza Łodziewskiego, autora bestsellerów takich jak Boży poradnik antydepresyjny, Boży poradnik zwycięstwa nad lękiem czy Boży poradnik odzyskiwania radości. Dzisiaj do wygrania jest Boży poradnik pocieszenia Twojej duszy. Czy ktoś takiego pocieszenia potrzebuje? Jeśli tak, proszę dzwonić. 512 123 502 i drugi numer 512 123 503.

0: Chyba całkiem sporo osób potrzebuje pocieszenia, dlatego że telefony do naszego studia się rozdzwoniły, ale jako pierwszy dodzwonił się pan Andrzej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Takie pocieszenie na każdy dzień, taki poradnik się przyda?
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: A do tego jeszcze Boży poradnik pocieszenia duszy.
1: Boży poradnik, właśnie.
0: Więc do tego wartość. Szukamy dzisiaj słońca, panie Andrzeju. Wyglądam przez okno i jakoś tak chyba nie widać. Może pan coś zrobi? My dajemy książkę, a pan daje promienie słońca.
1: Tak.
0: Dobrze by było. Dobrze by było właśnie. Więc czekamy na słońce. Oczywiście Boży poradnik trafia do pana Andrzeja. Pozdrawiamy serdecznie. I nawet jeśli nie będzie słońca, niech to będzie dobry, miły dzień.
1: Ja również pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie, drodzy państwo. A jeśli ktoś chce zdobyć książkę, jutro. Zapraszamy jutro na konkurs po godzinie 9:00, bo kolejne perełki w naszej radiowej bibliotece czekają.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj starosta łomżyński, pan Lech Szabłowski. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
1: Zaczniemy od takiego bardzo miłego wydarzenia, myślę, dla mieszkańców powiatu. Za nami kolejna gala stypendiów i nagród starosty łomżyńskiego. Panie starosto, zacznijmy może od tych stypendiów. 8 uczniów, tak, z terenu całego powiatu otrzymało stypendia za wybitne wyniki w nauce, wybitne wyniki artystyczne i sportowe. Dużo to czy mało?
2: No, panie rektorze, powiem tak, że zostali docenieni najlepsi z najlepszych. Przy ustanawianiu stypendiów starosty łomżyńskiego to miało miejsce na początku powiatu, rok 2001, potem uchwała dotycząca zasad przyznawania tych stypendiów była zmieniana, oczywiście modyfikowana, natomiast chodziło nam o to, żeby pokazać naprawdę tych najlepszych. To nie chodziło o to, żeby te stypendia miały jakiś charakter taki masowy, natomiast proszę popatrzeć, jeśli popatrzymy na przykład na tegorocznych laureatów, ta ósemka, to w dziedzinie na przykład artystycznej młody akordeonista, który zdobywał sukcesy na konkursach międzynarodowych. Dwukrotnie na konkursach międzynarodowych zdobywał pierwsze miejsce, w konkursach krajowych również. Młody człowiek, uczeń szkoły podstawowej. Jeśli chodzi o laureatów w sporcie, to również młody chłopak, który zakwalifikował się do Mistrzostw Polski Młodzików. Jeśli chodzi o naukę, to są laureaci jednokrotni, dwukrotni laureaci wojewódzcy, szczebla wojewódzkiego. Pokazuje to, że mamy naprawdę bardzo uzdolnioną, pracowitą i mądrą młodzież
1: i te
2: na terenie naszego powiatu.
1: I te stypendia mają docenić najlepszych,
2: I te stypendia przede wszystkim mają pokazać tych najlepszych. Chcemy ich docenić, ale chcemy również ich tym stypendium zmotywować do dalszej pracy, żeby oni nie spoczęli na laurach, bo tak naprawdę dopiero przed nimi i nauka, i życie dorosłe, bo to są uczniowie, ewentualnie absolwenci szkół podstawowych, czyli przed nimi szkoła średnia, na pewno studia, na pewno przyszłość, przyszłość taka, jaką by oni wymarzyli, ale przyszłość taka, którą my, dorośli, ale w szczególności ich rodzice, opiekunowie, chcieliby widzieć i znać.
1: Rozmawiałem właśnie podczas tej gali z niektórymi laureatami, laureatkami, no to tak wspominali, że to jest właśnie docenienie, ale przede wszystkim motywacja do dalszej chociażby nauki. Tam były uczennice z bardzo wysoką średnią, prawie 6-0, które mówiły, no że teraz chociażby dzięki tym pieniądzom chcą się przygotowywać do olimpiad w szkole średniej, więc chyba tak to powinno wyglądać, że wy promujecie najlepszych, nawet jeśli tych stypendiów potem będzie mało stosunkowo.
2: No tak, oczywiście, mimo tego, że liczba mieszkańców, można powiedzieć, że no, maleje albo nie rośnie, jeśli chodzi o powiat łomżyński, jeśli chodzi o Polskę również, to tym bardziej powinniśmy doceniać właśnie tych najlepszych i to sukcesywnie czynimy, to sukcesywnie robimy. Jak policzyliśmy od roku 2015, kiedy te stypendia wręczane są na takiej specjalnie przygotowanej gali uroczystej, to też jest taki ważny element, bo uczestnictwo wielu osób w tej gali, ale uczestnictwo mediów, za co bardzo serdecznie dziękuję, dzięki między innymi tutaj redakcji Radia Nadzieja za pokazywanie tych wydarzeń. Ten przekaz idzie, można powiedzieć, w świat. I wracając w ciągu tych 10 lat przekazaliśmy ponad 60 stypendiów. Kwoty może nie są wysokie, bo to jest 1500 zł, ale dla młodego człowieka na poziomie edukacji szkoły podstawowej to myślę, że jest to już kwota w jakimś sensie znacząca. Natomiast to, co najważniejsze, to promocja, pokazanie ich, docenienie ich, podziękowanie i to, co również mówiłem, również jakby no wskazanie takiej dobrej, właściwej drogi na lata przyszłej swojej edukacji.
1: Co do tej promocji, no to też rozdaliście na tej gali nagrody dla mieszkańców za właśnie promocję powiatu i tam były też trzy kategorie: kultura, sport, inicjatywa społeczno-gospodarcza. I tak zapytam pana starosty właśnie na przełomie tych lat, kiedy też te nagrody są przekazywane, czy powiat łomżyński to jest miejsce takich ludzi aktywnych społecznie?
2: Panie redaktorze, też od 10 lat przyznajemy nagrody właśnie w trzech kategoriach i nigdy nie było takiej sytuacji, żeby nie było osób nominowanych, żeby nie było osób zgłaszanych, osób, ale również jakichś organizacji, instytucji. Czyli jest naprawdę mnogość ludzi działających aktywnie. Natomiast jeszcze powiem tak, że ostatnie lata chyba, no już wiele lat, jest także dość mocno wspierane są NGO-sy, tak zwane organizacje pozarządowe, wspierane przez samorządy. Przecież my jako powiat wspieramy, ale gminy to robią, czyni to również marszałek województwa podlaskiego. To również daje taką pewną motywację, taki pewien dynamizm dla tych organizacji. Dzięki temu oni mogą, te organizacje i ludzie mogą coraz bardziej aktywnie działać. No, przykład jednego z laureatów w dziedzinie sportu, wieloletni działacz naszego szkolnego powiatowego związku sportowego. Związek, który organizuje zawody międzyszkolne na poziomie powiatu, na poziomie województwa również i w rankingach co roku nasze szkoły z terenu powiatu łomżyńskiego czy gminy są notowane, klasyfikowane bardzo, bardzo wysoko. Właśnie między innymi dzięki aktywności, dzięki działaniom Szkolnego Związku Sportowego, gdzie takie osoby jak pan Andrzej Górski, tutaj z imienia nazwiska, działa od samego tak naprawdę początku.
1: Właśnie, powiat łomżyński to nie tylko aktywność społeczna, no ale to przede wszystkim rolnicy, przede wszystkim powiat rolniczy. Panie starosto, kończą się dożynki, właściwie ten okres dożynek już za nami, trwają jeszcze oczywiście zbiory kukurydzy. Pan starosta oczywiście na tych wielu dożynkach miał okazję rozmawiać z rolnikami. No mają rolnicy ostatnio różne problemy, różnie bywa z pogodą, różnie bywa też z tą konkurencją zagraniczną. Czy ma pan starosto jakieś obawy o przyszłość rolnictwa w naszym tutaj powiecie?
2: Szanowni Państwo, zawód rolnika jest zawodem szczególnym, bo szczególnym dlaczego? Dlatego, że rolnicy produkują żywność, czyli to jest ten taki podstawowy dla nas dar, dobrobyt, z którego wszyscy korzystamy. Ale pracuje w warunkach szczególnych, bo pracuje pod gołym niebem. Jest praca rolnika, czy uprawy rolnicze są ciągle narażone na różnego rodzaju takie animozje pogodowe. I co dalej z tym się wiąże? Rolnik nie jest w stanie produkować bez pomocy, bez wsparcia państwa polskiego. I to wsparcie powinno być usystematyzowane, ono powinno być stałe, ono oczywiście, powiedzmy sprawę jakiejś takiej interwencji w przypadku kataklizmów oczywiście, ale oczywiście tak, ale ta pomoc powinna być, powiedzmy, stała, różnego rodzaju programy wspierające pracę rolników powinny być uruchomione, powinny być cały czas dostępne. Niestety tego nie ma i to, co dzisiaj przeżywają rolnicy. Sytuacja w rolnictwie jest bardzo, bardzo trudna. O tych pogodowych sytuacjach, no to wszyscy doskonale wiemy, obserwujemy, co się działo w okresie żniw, w okresie wiosennym przymrozki. Duże straty teraz też, deszcze pewnie nie będą pomagały w zbiorach kukurydzy. Natomiast popatrzmy na koszty produkcji. Koszty produkcji związane z bardzo wysoką ceną przede wszystkim oleju napędowego, jeśli chodzi o rolników. Dzisiaj ocena oleju napędowego dochodzi gdzieś tam do 9 zł. A jeśli popatrzymy, no 5 lat do tyłu, to było na poziomie gdzieś tam 4,50 może, czyli dwukrotny wzrost ceny. Podobnie jeśli chodzi o cenę nawozów. Mocno wzrosła ta cena. Jeśli chodzi o cenę innych środków do produkcji, ceny energii elektrycznej. Natomiast ceny skupu, na przykład zbóż, w granicach 60 zł za kwintal pszenżyta, gdzie no kilka lat temu była ta cena zdecydowanie wyższa. Tutaj na terenie powiatu łomżyńskiego, czy nawet województwa podlaskiego, tego kryzysu mocno nie widać. Dlaczego? Dlatego, że większość tutaj rolników jest nastawiona na produkcję mleka. Ceny oczywiście ceny mleka na rynkach spadają, natomiast szczęśliwie mleczarnie tutaj pracujące na naszym terenie, czyli Piątnica, Grajewo, Wysokie Mazowieckie czy inne, utrzymują ten poziom, powiedzmy Piątnica bardzo dobry, pozostałe mleczarnie też, no powiedzmy przyzwoity. W związku z tym jakby rolnicy oczywiście te koszty ponoszą, te zyski będą ich na koniec roku mniejsze, no niemniej dają sobie radę, chociaż rozmawiałem z kilkoma rolnikami, którzy niestety musieli zrezygnować z produkcji mleka ze względu na to, że mleczarnie proponowały im bardzo, bardzo niskie ceny. I teraz, proszę Państwa, no, to nie jest tak, że rynek załatwi wszystko i w przypadku rolnika w szczególności. Stąd potrzebne jest to, co mówiłem, wsparcie, potrzebne są programy. W tej chwili zapowiadane przez ministra rolnictwa programy wsparcia od października chyba będą takie dopłaty w wysokości chyba 500 zł, przepraszam, do 1 hektara. Które w jakiś tam sposób zrekompensują te straty, które rolnicy ponieśli, ale na pewno rolnicy oczekiwaliby stałych takich programów, które by mogły, z których mogliby korzystać w trudnych sytuacjach, czy w ogóle, jeśli chodzi o dopłaty, przecież zwrot akcyzy, czy dopłaty do nawozów. Przez jakiś czas funkcjonowała tak zwana CPN, tak, czyli te ceny paliw niżej, ale panie redaktorze, szanowni państwo, z tego skorzystała tylko część rolników, dlatego że to była obniżka VAT-u, a wszyscy duzi rolnicy to są VAT-owcami. W związku z tym dla nich ta pomoc to była naprawdę minimalna, no mniejsze środki troszkę w obrocie i tylko tyle. Tutaj w przypadku zwrotu akcyzy to na pewno ta pomoc byłaby bardziej odczuwalna.
1: Panie starosto, właśnie do tego, jak pan powiedział, że to rolnictwo to jest jednak taki szczególna gałąź gospodarki, która w odróżnieniu, powiedzmy, od takiej zwykłej działalności gospodarczej jest dosyć uzależniona od pomocy państwa, więc tak jeszcze chciałbym spuentować ten wątek. Czy pan jest optymistą, jeśli tutaj chodzi o przyszłość rolnictwa w powiecie? Jeśli po tych rozmowach, które chociażby pan ostatnio przeprowadzał.
2: No oczywiście, no trzeba być optymistą i ten optymizm widać po zapale rolników, którzy budują na przykład kolejne obory. Tu na terenie naszego powiatu łomżyńskiego kilkadziesiąt nowych pozwoleń w ostatnim czasie zostało wydanych na budowę nowych obór, nowych budynków inwentarskich, ale nie tylko związanych z produkcją mleka, czyli obór, ale również kurników. Tutaj jest ten zapał rolników, tutaj jest ta pracowitość taka młodych ludzi nawet, to taka, jak to mówimy, wystana z mlekiem matki od rodziców, wcześniej tam od dziadków. W związku z tym tutaj nie widać jakiegoś takiego załamania, wręcz przeciwnie, młodzi ludzie chcą pracować, chcą się rozwijać. No i patrzę tak też z optymizmem, choćby na spółdzielnię mleczarską w Piątnicy, która, tak jak powiedziałem, utrzymuje dobrą cenę skupu mleka. Oczywiście pewnie wyższa byłaby mile widziana, natomiast w porównaniu do innych mleczarni ta cena jest dobra i młodzi ludzie widzą, że jest szansa, że można, pracując w rolnictwie, można żyć na dobrym poziomie, a to, co jest ważne, no przecież tą żywność musimy produkować i musimy też jakby odpierać różnego rodzaju zagrożenia związane przecież z tym głośnym Mercosurem, czy inne, powiedzmy, takie no niekontrolowane często napływy żywności z innych krajów. Jeśli będzie Polska, Polacy, polscy rolnicy będą produkować w dobrej cenie i dobrej jakości tą żywność, to myślę, że jesteśmy w stanie się obronić.
1: Panie starosto, rolnikom na pewno też pomaga odpowiednia infrastruktura. Niedawno otworzyliście most w Podosiu, w gminie Miastkowo, i tam właśnie mieszkańcy też cieszyli się z tego, bo on wcześniej przez rok był zamknięty, dojazd do pól był totalnie utrudniony. Wcześniej otwieraliście też most w Milewie, ale są jeszcze inne przeprawy, które chcecie remontować. Kiedy to będzie możliwe?
2: Tak, przygotowujemy kolejne projekty do realizacji, trzy kolejne zadania, które chcemy zaproponować do wprowadzenia do realizacji na najbliższej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Mamy pozwolenia na budowę, to są tam obiekty na terenie gminy Miastkowo, na terenie gminy Śniadowo. W szczególności czeka jeszcze tutaj Piątnica Czarnocin. No, musimy inwestować w drogi, bo przecież no, bez dobrej komunikacji, bez dobrego, bezpiecznego dotarcia, bez żadnych jakby problemów, utrudnień i objazdu, bo pan redaktor wspomniał o tych mostach i tych uciążliwościach związanych z zamknięciem czy z ograniczeniami na mostach. Musimy w to inwestować i to robimy. Od kolejny rok działa u nas tak zwany fundusz, powiatowy fundusz remontowy i tutaj chciałbym podziękować i Radzie Powiatu Łomżyńskiego, że zaakceptowała moją propozycję dotyczącą przeznaczenia środków finansowych na remonty dróg, ale chcę podziękować również włodarzom gmin poszczególnych z terenu naszego powiatu, że chcą w tym uczestniczyć. W swoich budżetach udaje im się znaleźć środki finansowe i dzięki tym działaniom mamy na dzień dzisiejszy już jakby przygotowane, podpisane, niektóre wykonane, już 7 kilometrów przebudowanych dróg w tym roku. Jeśli do tego dołożymy te duże inwestycje drogowe, które są dotowane choćby z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czy tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał, o moście w Milewie, to była rezerwa ministra infrastruktury, no daje to takie konkretne efekty i to jest na pewno widoczne, jeśli przemieszczamy się, poruszamy się po terenie powiatu, to widać na naszych drogach powiatowych, no, na gminnych oczywiście również, bo wójtowie też inwestują mocno w drogi. No, to jest taka, można powiedzieć, chyba pewnie niekończąca się historia, jeśli chodzi o drogi, bo niestety te, które były budowane kilkanaście lat temu, to już wymagają jakichś interwencji, przebudowy, remontów, często poszerzeń, bo przecież pojazdy poruszające się po drogach są o coraz większych gabarytach, wymiarach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, wiemy doskonale, że bez dobrych dróg nie ma szansy na to, żeby czy rolnictwo, czy przetwórstwo, czy tutaj no, inne jakieś formy działalności mogły się rozwijać. Także czynimy to cały czas. W tym roku też do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożyliśmy 5 kolejnych wniosków. Mam nadzieję, że przynajmniej część z tych wniosków zostanie doceniona.
1: Już na 2027 rok, tak?
2: Tak, na 2027 rok. I mam nadzieję, że kolejne zadania inwestycyjne na drogę będziemy mogli realizować.
1: No ja właśnie tutaj sobie nawet wypisałem, przygotowując się do rozmowy, żeby niczego nie pomylić, bo w ostatnich właśnie tygodniach, miesiącach sporo tych umów podpisaliście. Droga Jedwabne Mocarze, droga Stare Duchy w gminie Duchne, Śniadowo, tak. Kuleszka w gminie Miastkowo, Doliwy Mroczki, gmina Przytuły. To są te inwestycje, które realizujecie wspólnie z gminami, tak? Jakby połowę pieniędzy wykłada powiat, a połowę gminy.
2: Tak, no tam te proporcje różnie wyglądają. Generalnie założenie jest takie, że po 50%, w niektórych przypadkach gminy zakładają więcej, w innych my dokładamy trochę więcej. No to w zależności od sytuacji finansowej gminy, na ile gminę stać. Poza tym no, też musimy te zakresy dobierać do potrzeb, tak? Bo te zakresy tutaj robót są różnie takie, od pół kilometra czy mniej niż pół kilometra do jednego kilometra, no bo akurat takie zadanie w tym miejscu należałoby wykonać. W związku z tym no, musimy też tutaj być trochę elastyczni, ale wszędzie są te porozumienia z gminami podpisywane i te prace są realizowane. I powiem tak, że nazywamy to remontami, bo to są remonty tak w nomenklaturze drogowej. I tak to się nazywa. Natomiast efekty, pan redaktor na pewno, przemieszczając się po terenie powiatu, obserwuje, kierowcy na pewno też, mieszkańcy też, że remont, ale to w bardzo wysokim, dobrym standardzie. W związku z tym efekty tej pracy są, tak jak powiedziałem, widoczne i mam nadzieję, że one będą te efekty również dobre przez wiele lat.
1: Tak już kończąc temat dróg, no to też trzeba powiedzieć, że udało się chyba, bo to tak trzeba powiedzieć, żeby Ministerstwo Infrastruktury wam sfinansowało bardzo ważny remont drogi, ten w Nowogrodzie, tam 1,5 kilometra, więc tak. Już spory odcinek. Długo trzeba było lobbować za takim rozwiązaniem?
2: Tak, dokładnie 1550 metrów, ale w ramach tego zadania to nie tylko dwie ulice, Miastkowska 11 listopada, ale również przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką, tam przechodząco przez Nowogród, przebudowa ronda. Także bardzo, bardzo poważne zadanie inwestycyjne. Panie dyrektorze, no, przebudowę tych odcinków dróg to zabiegaliśmy od wielu lat, odkąd można powiedzieć, ja tutaj jestem na tym stanowisku, mam zaszczyt tą funkcję wypełniać. Różne były koleje, jeśli chodzi o przygotowanie tej inwestycji. Był nawet taki moment w poprzedniej kadencji, że mieliśmy już podpisaną umowę na przebudowę tych dwóch ulic, ale w innych zupełnie parametrach. Ale w pewnym momencie udało się osiągnąć cel taki najważniejszy, zasadniczy w tym, czyli udało się doprowadzić do sytuacji takiej, że te dwie ulice zostały zakwalifikowane jako drogi o charakterze obronnym z racji dojazdu do poligonu, miejsca ćwiczeń tam nad Narwią. W związku z tym otworzyła się szansa, żeby te ulice przebudować w takich parametrach, dostosowując je do potrzeb wojska, ale w 100% środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury. Przypomnę, w sumie to będzie tam ponad 14 milionów, łącznie z dokumentacją techniczną. No i teraz myślę, że tylko no, czekać na to, kiedy ta inwestycja zostanie rozpoczęta i zakończona. Planowany czas to jest koniec listopada 2027 roku, czyli no niewiele ponad rok czasu. Wygrała przetarg dobra firma, w związku z tym jest szansa na to, że bez jakichś problemów ta inwestycja zostanie zrealizowana. Cieszy się w szczególności burmistrz Nowogrodu, bo on też bardzo mocno lobował, zabiegał o przebudowanie tych ulic, dlatego że te ulice, oprócz tego, że nowa nawierzchnia, chodniki, tam ścieżki rowerowe, ale infrastruktura podziemna zostanie przebudowana, zostaną wykonane również odwodnienia, które spowodują dobre odprowadzenie wód, nawet również z ulic miejskich zarządzanych przez pana burmistrza, czyli taka sytuacja komunikacyjna w samym Nowogrodzie no, zmieni się w sposób zasadniczy.
1: Tak, na koniec naszej rozmowy, panie starosto, jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, mianowicie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest dofinansowanie 340 tysięcy złotych na likwidację barier transportowych w gminie Zbójna. To jest w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Co tam konkretnie w ramach tego projektu się zmieni?
2: Panie dyrektorze, szanowni państwo, akurat jeśli chodzi o ten projekt, to tutaj zabiegała, prosiła o to pani wójt Elżbieta Parzych, żebyśmy mogli takiego wsparcia udzielić dla gminy i udało się. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a zostaną przeznaczone na potrzeby zakupu autobusu do dowożenia dzieci, ale autobusu specjalistycznego z możliwością przewożenia dwóch osób na wózkach inwalidzkich. Jest taka potrzeba w gminie Zbójna, żeby osoby z niepełnosprawnością mogły być dowożone do szkół i to udało się. To jest tak, że beneficjentami czy klientami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być powiaty, które mogą dalej dedykować te środki dla innych instytucji, tutaj dla samorządu gminy Zbójna, ale w tym roku również wsparcie finansowe na remont swoich budynków otrzymały warsztaty terapii zajęciowej w Nowym Cedzynie. To również zabiegaliśmy o te środki, ale one, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jakby sukcesywnie wspiera między innymi likwidację barier, a odbywa się to tak informacyjnie może dla wszystkich słuchaczy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rokrocznie dysponuje środkami pochodzącymi z PFRON-u, gdzie udziela wsparcia finansowego dla osób fizycznych. Właśnie między innymi na likwidację tych barier architektonicznych, czyli podjazdy, czyli likwidacja schodów, czyli remonty łazienek. To wsparcie finansowe może sięgać nawet do 90% kosztów. Oczywiście jest to pewnie trudno osiągalne, dlatego że zawsze potrzeb jest więcej niż możliwości, ale z tych środków też nasi mieszkańcy mogą skorzystać. Ci, którzy mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą zgłaszać się do naszego PCPR-u. Też tego typu wsparcie mogą otrzymać w ramach, mówmy, środków, które są przekazywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Także również zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia zaproszenia naszego PCPR-u do skorzystania z tego lub też to, o czym mówimy, o czym pan redaktor mówił, pytał, samorządy również przy różnego rodzaju inwestycjach mogą z tego korzystać.
1: Panie starosto, tutaj musimy postawić już kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj pan Lech Szabłowski, starosta łomżyński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Do usłyszenia.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla ciebie, dla twojej firmy, dla twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
3: Po reklamie.
5: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Minęła 10:00. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Bartek Święciński.
1: Mieszkańcy Dorohuska wciąż oceniają zagrożenie ze strony Rosji jako realne. 4 punkty schronienia są obecnie na terenie gminy Miastkowo. Samorząd myśli o kolejnych. Media informują, że to Tomasz Sakiewicz obiecał szefowi Zonda Krypto ułaskawienie. Wśród mieszkańców Dorohuska opadły pierwsze emocje po ataku rosyjskiego drona w pobliskie przejście graniczne. Jednak zagrożenie ze strony Rosji wciąż oceniają jako realne. W niedzielę kilkaset metrów od przejścia granicznego po stronie ukraińskiej uderzył rosyjski bezzałogowiec.
2: W Dorohusku życie toczy się normalnym trybem, ale niedzielny atak wciąż jest tematem numer jeden. Wielu moich rozmówców słyszało eksplozję.
3: No dobry huk i no szyby się leciutko zatelepały, tyle mogę powiedzieć.
2: Strach był?
3: No powiem tak przez chwilę tak, bo wstałem zobaczyć do okna, co się dzieje.
2: Choć część mieszkańców Dorohuska podkreśla, że już się przyzwyczaiła do sytuacji zagrożenia, bo granice z Ukrainą mają na wyciągnięcie ręki, to w razie kolejnych wybuchów nie bardzo wiedzą, co robić.
4: No jak przyleci, to trudno, no nie wiem, no gdzie, nie bardzo mamy gdzie tutaj się schować. Szczerze to nie, na internecie jedynie widziałem, jak wójt się wypowiadała, tak żeby coś więcej to nie.
2: W niedzielę, bezpośrednio po ataku, praca przejścia granicznego w Dorohusku została czasowo wstrzymana. Obecnie ruch tirów i autobusów jest już wznowiony.
1: Z mieszkańcami Dorohuska rozmawiał Paweł Buszko.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Na terenie gminy Miastkowo są 4 punkty schronienia. To są 2 szkoły w Miastkowie i Rydzewie, budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie oraz budynek Urzędu Gminy. Jak mówi wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski, w planach jest jeszcze utworzenie miejsca doraźnego schronienia w miejscowości Tarnowo.
6: To też z programu OLIOC opracowujemy w tej chwili dokumentację na przebudowę i mam nadzieję, że w przyszłości też uda nam się w tym miejscu ten MDS stworzyć. Dokładnie wiemy, jakie są realia. Tak naprawdę w dawnych czasach to była podstawa. Później był czas taki, gdzie po prostu nie zdawaliśmy sobie sprawy z różnego rodzaju zagrożeń, a teraz my samorządowcy musimy myśleć o tym i musimy być przygotowani na różnego rodzaju zdarzenia.
1: Wszystkie punkty schronienia w Polsce można znaleźć na portalu gdziesieukryć.pl. Doniesienia o tym, że panem X jest Tomasz Sakiewicz, nie dziwią Tomasza Szymańskiego. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji powiedział, że w kuluarach mówiło się od dawna o tym, iż osobą, która obiecywała Przemysławowi Krelowi ułaskawienie, był szef TV Republika.
7: Nie dziwi mnie w ogóle powoływanie się polityków prawicy na wpływy. Przecież to było ich powszedni chleb i funkcjonowanie i działanie, czyli budowanie siebie poprzez politykę, poprzez wpływy, poprzez obiecywanie pewnych standardów, czy też korzyści płynących z polityki, dlatego to oni mają to w swoim DNA. Czyli po prostu kariera, wciąganie pociotków, robienie biznesów na polityce.
1: Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi mi ułaskawienie. Ten fragment protokołu przesłuchania szefa Zonda Krypto czytał w Sejmie Donald Tusk 4 września. Przemysław Kral mówił, że ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności, to jest SIPAK, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych. Według WP i TVN24 te słowa to relacjonowanie rozmowy z szefem telewizji Republika. Tomasz Sakiewicz nie odpowiedział na pytania WP i TVN-u. To samo nazwisko, jak piszą autorzy artykułu, miało paść w relacjach byłych pracowników i współpracowników Zonda Krypto, którym Kral opowiadał o kontaktach z Republiką. Według nich miał mówić: Sakiewka, czyli Tomasz Sakiewicz, mi obiecał ułaskawienie i on o tym wie i tego się boją.
5: To są wiadomości Radia Nadzieja.
1: Marsz Pamięci Sybiru przejdzie ulicami Łomży już po raz 7. Wydarzenie to będzie częścią miejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Sybiraka oraz 87. rocznicy napaści ZSRR na Polskę, do której doszło 17 września 1939 roku. Do udziału w Marszu Pamięci i oddania hołdu ofiarom sowieckiej agresji zachęca Danuta Komorowska, prezes Łomżyńskiego Oddziału Związku Sybiraków.
8: Rozpocznie się o godzinie 14 przy tablicy pamięci, która jest usytuowana na frontonie hali targowej przy dawnym dworcu kolejowym, stąd gdzie właśnie rozpoczynała się gehenna Sybiraków. O 14:15 nastąpi przemarsz pocztów sztandarowych ulicami miasta do Doliny Pamięci przy ulicy Katyńskiej. O godzinie 14:40 odśpiewany zostanie hymn. Złożone zostaną kwiaty, zapalone znicze pod pomnikiem Golgoty Wschodu.
1: Ostatnim punktem uroczystości będzie msza święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00.
5: Pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na razie słońce jak na lekarstwo, zachmurzenie duże, chociaż prognozy pokazują, że w ciągu dnia powinno być odrobinę lepiej. 20 stopni to dzisiaj temperatura maksymalna, odczuwalnie 17 kresek, ale dobre informacje są takie, że dzisiaj wtorek bez deszczu.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Rok akademicki coraz bliżej, a Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży nadal prowadzi rekrutację. Największym zainteresowaniem potencjalnych studentów cieszy się pielęgniarstwo, ale także inne kierunki mogą pochwalić się wzrostem liczby kandydatów w porównaniu z poprzednimi latami. Jak mówił na naszej antenie rektor MAS dr Ireneusz Żuchowski, dotychczasowe wyniki rekrutacji są dla uczelni bardzo optymistyczne.
2: Jesteśmy zadowoleni, nawet bym powiedział bardziej, bo jak na ten moment mamy chętnych kandydatów więcej jak w ubiegłym roku, więc to jest dobry prognostyk na nowy rok akademicki i z tego trzeba się cieszyć. Największe zainteresowanie pielęgniarstwo, ale rolnictwo odbudowuje się konsekwentnie od 3 lat, coraz większe nabory odnotowujemy. W tej chwili mamy już około 50 kandydatów zapisanych, ale także, co cieszy, budownictwo, które też bardzo ładnie od 3 lat też odbudowuje się zainteresowanie tym budownictwem. To dobrze świadczy, bo to są kierunki inżynierskie, a inżynierów nam w gospodarce potrzeba.
1: MANS rekrutuje także na takich kierunkach jak towaroznawstwo, logistyka czy bezpieczeństwo wewnętrzne.

0: O tym, jak zwiększyć udział kobiet w badaniach profilaktycznych raka piersi, dyskutują lekarze, politycy i eksperci. Niewykluczone, że powrócą, drogie panie, imienne zaproszenia na te badania dla kobiet w wieku 45-74 lata. W Sejmie odbyła się konferencja Piersi w Polsce, wyniki, wnioski i rekomendacje. Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska mówi, że obecnie jest ponad 360 tysięcy wolnych terminów na badania mammograficzne, które ratuje życie.
1: Mamy w Polsce pewien paradoks. Coraz więcej kobiet wie, że mammografia może uratować życie. Są wolne terminy na to, żeby tą mammografię zrobić. Natomiast sama wiedza nie wystarcza, bo ten najważniejszy krok należy do kobiety. I co wspólnie zrobić, aby jeszcze bardziej zachęcić kobiety, Polki do tego, żeby się badały, aby dzięki temu w zdrowiu długo żyły.
0: Być może wkrótce uda się stworzyć system imiennych zaproszeń na mammografię, który będzie działał sprawnie i dobrze służył pacjentkom. Zaproszenia miałyby być wysyłane przez Narodowy

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: U Sylwii Grzeszczak w głowie jeszcze lato, ale my powoli zbliżamy się do tej mniej przyjemnej pory roku. Dlatego też Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. We wrześniu, tak jak wiemy, do lasów ruszają tysiące grzybiarzy, spacerowiczów i rowerzystów. Dlatego też Straż Leśna razem z Policją i Strażą Graniczną rozpoczęły akcję Jesień 26. Zwracamy szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
1: Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
0: W akcji wykorzystywane będą m.in. fotopułapki, kamery leśne, a także dane z systemu ewidencji szkodnictwa leśnego. W zależności od potrzeb Straż Leśna współpracować będzie także z Państwową Strażą Łowiecką i Państwową Strażą Rybacką. Akcja potrwa w lasach do 18 października.

Blue Cafe na antenie Radia Nadzieja, 9 minut przed godziną 11. Przed nami serwis informacyjny. O czym powiemy? O tym, że ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim Łomży na 2027 rok.

0: Minęła 11, to czas na wiadomości, a te przedstawi Bartek Święciński.
1: Prokuratura bada sprawę drona z Rusinowa. Inflacja przyspiesza, ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim Łomży na 2027 rok. Prokurator ma dziś dokonać oględzin drona znalezionego wczoraj na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Julia Szozda powiedziała, że postępowanie w tej sprawie prowadzi żandarmeria wojskowa pod nadzorem Wydziału Wojskowego Szczecińskiej Prokuratury.
2: Wczoraj do późnych godzin nocnych trwały czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Z uwagi na późną porę nocną czynności na miejscu będą kontynuowane w dniu dzisiejszym. Postępowanie jest prowadzone pod kątem przestępstwa sprowadzenia niebezpiecznego zdarzenia.
1: Śledczy dopatrzyli się też naruszeń prawa lotniczego, w tym nielegalnego przekroczenia granicy przy pomocy drona. Znaleziony na plaży w Rusinowie bezzałogowiec to dron produkcji rosyjskiej. Wojskowi chemicy nie wykryli na nim śladów substancji radioaktywnych. Teraz saperzy sprawdzają, czy niósł materiały wybuchowe.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Inflacja przyspiesza. W sierpniu liczona rok do roku wyniosła 3,4%, podczas gdy w lipcu 3%. Wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że za wzrost inflacji odpowiadają przede wszystkim ceny paliw.
4: W porównaniu do poprzedniego roku są one już wyższe o ponad 24%, a ostatnio w takim tempie paliwa drożały na początku 2023 roku. Dobrą informacją jest to, że poza paliwami na dziś nie obserwujemy, by w innych kategoriach koszyka inflacyjnego narastała presja inflacyjna. Wyjątkowo korzystnie kształtują się ceny żywności, które rok do roku są nawet nieznacznie niższe.
1: Marta Petka-Zagajewska dodała, że kolejne miesiące będą determinowane przez sytuację na Bliskim Wschodzie.
4: Ta nie rozwija się w korzystną stronę, więc wydaje się, że nieunikniony jest wzrost inflacji powyżej celu inflacyjnego i górnego ograniczenia, czyli powyżej 3,5%. Szacujemy wstępnie, że we wrześniu inflacja może się ocierać o 4%, no i w okolicach tego poziomu zostanie także w kolejnych miesiącach. Na spadek inflacji, taki wyraźniejszy, przyjdzie nam pewnie poczekać do połowy 2027 roku.
1: Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim Łomży na 2027 rok. Mieszkańcy zdecydują, na co miasto przeznaczy ponad 3 miliony złotych. Na zadania ogólnomiejskie zaplanowano 1 550 000 złotych. Z tej puli 1 300 000 przeznaczono na inwestycje, a 250 000 na działania społeczne. Każde osiedle ma natomiast do dyspozycji 110 000. Zainteresowanie budżetem obywatelskim jak co roku jest duże, mówi wiceprezydent miasta Andrzej Stypułkowski.
5: W tym momencie bardzo zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców do tego, żeby wziąć udział w głosowaniu. Z tego, co już widzimy, jest duże zainteresowanie, więc to też jest dobry sygnał, że w tej edycji wzorem lat poprzednich weźmie udział duża liczba mieszkańców, do czego bardzo zachęcamy. W ubiegłorocznych edycjach widzimy, że jest dużo ciekawych zadań realizowanych, pikniki, ale również zadania inwestycyjne.
1: Głosowanie potrwa do 2 października. Z propozycjami można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży. Wyniki mamy poznać 27 października, a wybrane przez mieszkańców zadania będą realizowane w przyszłym roku. Studenci Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży korzystają z zagranicznych staży. Jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, 22 września, grupa ponad 60 studentów wyjedzie do Grecji zdobywać nowe doświadczenia. Jedna grupa składająca się ze studentów rolnictwa, logistyki i budownictwa wylotuje na 2 tygodnie, mówi rektor MANS Ireneusz Żuchowski.
6: To jest grupa 34 osoby, więc bardzo duża. Lecą na 2-tygodniowy staż do Salonik w ramach projektu Upskilling i to jest projekt realizowany w ramach tak zwanego FERS-u, czyli Funduszu Europejskich dla Rozwoju Społecznego. I tutaj ta grupa będzie zdobywać doświadczenia w firmach greckich, patrzeć, jak tam się to wszystko odbywa, jak te firmy funkcjonują, żeby móc pewne doświadczenia przenosić później w swoim życiu zawodowym do swojej praktyki.
1: Drugą grupę liczącą 30 osób stanowią studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
6: Też do Grecji, ale na krótszy, bo pięciodniową krótką mobilność wylatuje i tam będzie poznawać, spotykać się między innymi z funkcjonariuszami policji, funkcjonariuszami służb municypalnych, czyli tej naszej powiedzmy Straży Miejskiej odpowiednikiem, aby też zdobywać doświadczenia, uczyć się jak funkcjonują te i jakie są problemy bezpieczeństwa w innym europejskim kraju, no bo to wszystko dzisiaj przy otwartości granic pewne problemy, jeśli do nas jeszcze nie dotarły, to dotrą, ale my dzięki temu studenci mają możliwość wymieniania się doświadczeniami i dobrymi praktykami.
1: Z kolei w lipcu i sierpniu z zagranicznych staży korzystali wykładowcy MANS, którzy byli m.in. w Palermo.
0: I z ciekawości sprawdziłam, jaka pogoda jest w Palermo. 27 stopni i bardzo, bardzo słonecznie. My dzisiaj na to nie możemy liczyć. Już teraz szczegóły prognozy pogody.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: U nas słońce próbuje przebić się gdzieniegdzie przez zachmurzone niebo, ale dzisiaj to naprawdę nie jest łatwe. 17 stopni pokazują teraz termometry w naszym regionie i tak powinno być do końca dnia. Jakość powietrza dobra, ciśnienie 1021 hektopaskali.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
8: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
7: Po reklamie.

0: Demono na antenie Radia Nadzieja. Po godzinie 10 mówiłam Państwu o tym, że Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 2026, ale nie mówiliśmy o tym, że jelenie zaczęły doroczne rykowisko. Można je usłyszeć oczywiście w lasach. Co to oznacza, opowiada Marcin Stosik z Nadleśnictwa Rokitka.
1: Byki zaczynają porykiwać, w ten sposób ustalają hierarchię.
2: Co chodzi o to, kto donośniej ryczy?
1: One to same wyczuwają, po dźwięku są w stanie określić, jak silny, jak dominujący jest byk pośród okolicznych byków.
2: W ten sposób wabią samice, czy samice są na te ryki odporne raczej?
1: Kuszą. Wręcz nie wabią, kuszą swoimi wdziękami i samice rozpoznają również, który byk jest bardziej wartościowy, ma lepsze DNA, które może przekazać się młodym pokoleniom jeleni.
0: Gody jeleni można usłyszeć w lasach od połowy września do połowy października. Młode jelenie przyjdą na świat 8 miesięcy po rykowisku.

0: powtórką powodzi.
1: Najbardziej zapamiętałem, jak mi piwnicę zalało i też pamiętam, jak mieszkanie praktycznie całe było zalane pod dach. No i trochę to odczuliśmy w skutkach, nie powiem, że nie.
2: Tych, co moje mieli zalane, to dopiero niektórzy dopiero mieszkanie wyremontowali, niektórzy jeszcze nie wszystko, bo pijążków za mało, nie?
3: Ja jeszcze widzę co najmniej dobre 2 lata jeszcze. Jaki większy opad? Jak już tam jest większy opad, to będziemy tu remontowani do końca, albo chyba się wysiedlimy całkowicie, no bo ja tu nie widzę przyszłości.
1: Każdy taki większy deszcz, no to są dalej takie skutki złe, nie? No strach.
4: Teraz już jest kawałek mostu, już tam jest chodnik zrobiony, tak? Ale do niedawna po tych dziurach żeśmy chodzili.
0: W sierpniu tego roku Głuchołazy ponownie dotknęła powódź błyskawiczna i ulewa. Miasto czeka na kompleksowe rozwiązania ochrony przeciwpowodziowej. Wiele zlewni Białej Głuchołazkiej znajduje się w Czechach, co nie ułatwia między innymi budowy potrzebnych zbiorników przeciwpowodziowych. Mieszkańcy zabiegają także o budowę podziemnego kanału mającego chronić miasto przed powodziami na rzece Białej Głuchołazkiej.

0: sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com. Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Aleksander znalazł w reklamach radiowych takie sformułowanie: trasa wylotowa na Warszawę. I pana Aleksandra dziwi to. Jego zdaniem powinno być do Warszawy albo w kierunku Warszawy. No tak, można tak, można tak, ale można też na Warszawę. Kierunek na Warszawę pokazuje, że my nie jedziemy właściwie do Warszawy. Może wcześniej nasza podróż się skończy, może przez Warszawę będziemy jechali dalej, ale na pewno Warszawa nie jest naszym celem. Owszem, to co razi pana Aleksandra bywa czasami w naszych skojarzeniach, bo pan Aleksander mówi: na Warszawę to szli w 20 roku bolszewicy. Owszem, tak, a Polacy razem zresztą z bolszewikami szli na Berlin potem i wcześniej w różnych okrzykach to się mieściło. Na przykład mówiło się na Kowno. To były takie okrzyki trochę narodowe, pokazujące chęć ataku na Litwę. I to na jest zupełnie naturalne. Kieruj się na tę górę, czyli w stronę tej góry. Kieruj się na Warszawę, a więc w stronę Warszawy. W stronę, w kierunku Warszawy. Tak właśnie mówi się o drogach też. Droga na Walne, tak jest bodaj tytuł jednego z opowiadań chyba Nowakowskiego. Mówimy zupełnie naturalnie na wschód i na zachód. No, ale jeżeli to nie jest kierunek określony stronami świata, no to często mówimy o miastach. To jest droga na Pruszków, ale czy do Pruszkowa jedziemy? No niekoniecznie. Widzimy tam tylko kierunek na Pruszków.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl. Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: Jak codziennie, punktualnie w południe, czyli już za 7 minut, zapraszamy do wspólnej modlitwy Anioł Pański.
1: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki. Do przemilczenia bałem się powiedzieć: pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań. I tak gonię wiatr bez końca, zmieniam sens w żar.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
0: Zawsze byłem sercem bliski Kościołowi katowickiemu i temu całemu Kościołowi, który siedzi na węglu i mieszka pośród fabryk i hut, temu Kościołowi, który w całokształt życia katolickiego w Polsce wnosi szczególne doświadczenia oraz szczególne wartości. Przede wszystkim jest to doświadczenie olbrzymiej pracy, bogactwa ziemi, zarówno te, które ukazują się na jej powierzchni, Śląsk Zielony, jak też i te, których szukać musimy pod ziemią, w głębi, stają się bogactwami człowieka tylko za cenę pracy, ludzkiej pracy. Potrzebna jest ta praca, praca wieloraka, i praca umysłu, i praca rąk, i praca inżynierów, i profesorów uczelni technicznych, i praca górników, hutników. Ażeby człowiek mógł wypełnić to wspaniałe posłannictwo otrzymane od Stwórcy, które Księga Rodzaju wyraża w słowach: czyńcie sobie ziemię poddaną. Ziemia jest człowiekowi zadana, a przez pracę człowiek czyni ją sobie poddaną. Praca jest też podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania na ziemi. Dla człowieka posiada ona nie tylko znaczenie techniczne, ale także znaczenie etyczne. O tyle tylko można powiedzieć, że człowiek przez pracę czyni sobie ziemię poddaną, o ile człowiek sam przez swoje postępowanie okazuje się panem, a nie niewolnikiem ziemi, a także panem, a nie niewolnikiem pracy.

0: A to oczywiście Roxette na antenie Radia Nadzieja. Umila nam wtorkowe popołudnie, 21 minut po godzinie 12, a my już teraz sprawdzamy, co słychać w gminie Miastkowo. Na terenie gminy są 4 punkty schronienia. To 2 szkoły w Miastkowie i w Rydzewie, budynek Gminnego Ośrodka Kultury, a także budynek Urzędu Gminy. Jak mówi wójt Rafał Bąkowski, w planach jest jeszcze utworzenie miejsca doraźnego schronienia w miejscowości Tarnowa.
1: To też z programu OLIOC opracowujemy w tej chwili dokumentację na przebudowę i mam nadzieję, że w przyszłości też uda nam się w tym miejscu ten MDS stworzyć. Dokładnie wiemy, jakie są realia. Tak naprawdę w dawnych czasach to była podstawa. Później był czas taki, gdzie po prostu nie zdawaliśmy sobie sprawy z różnego rodzaju zagrożeń, a teraz my samorządowcy musimy myśleć o tym i musimy być przygotowani na różnego rodzaju zdarzenia.
0: Wszystkie punkty schronienia w Polsce można znaleźć na portalu gdzieseukryć.pl, a więcej o tym temacie można przeczytać na naszej stronie radionadzieja.pl.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 13.40.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
5: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Zbliżamy się do 15 za 10 minut na antenie Radia Nadzieja, godzina wiary. Za kilka chwil fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny, a potem koronka do miłosierdzia Bożego. Tak zapowiadają się te najbliższe minuty. Ja już dzisiaj będę się żegnać. Bardzo dziękuję za ten wspólny wtorek. Katarzyna Polewko, niech to będzie dobre popołudnie. Do usłyszenia jutro.
1: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

0: Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni. Jakiż jest obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widziałam. Pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga. Drugie, ustawiczny wyrzut sumienia. Trzecie, nigdy się już ten los nie zmieni. Czwarta męka. Jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej. Jest to straszna męka. Jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym. Piąta męka. Jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący. A chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze. I widzą wszystko zło innych i swoje. Szósta męka jest ustawiczne towarzystwo szatana. Siódma męka jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwo, bluźnierstwa. Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest nie koniec mąk. Są męki dla dusz poszczególne, które są męki zmysłów. Każda dusza, czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób.
1: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Życzenia z całego świata płynęły wczoraj do papieża Leona XIV, który skończył 71 lat. Choć była to okazja do świętowania, papież spędził ten czas pracując.
2: W Bibliotece Apostolskiej w Watykanie otworzył wystawę poświęconą wodzie, a potem wrócił do codziennej posługi. Wierni przybywający na plac świętego Piotra złożyli papieżowi życzenia za pośrednictwem serwisu Vatican News.
3: Happy birthday to you!
4: Happy birthday, Pope Leo!
5: Najlepszego z Polski!
6: 생신을 진심으로 축하드립니다.
2: W urodzinowym dniu papież podjął też decyzję o rozbudowie biblioteki i archiwum watykańskiego. Dotychczasowe przestrzenie nie wystarczają już na rosnące zbiory dokumentów i książek. Robert Francis Prevost urodził się 14 września 1955 roku w Chicago. To jego drugie urodziny jako papieża.
1: Relacjonowała Aleksandra Nietopiel.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Czas modlitwy, wyciszenia i refleksji nad kapłańskim powołaniem. W Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży trwają rekolekcje dla księży, które prowadzi kardynał Robert Sarach, emerytowany prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. O znaczeniu tego spotkania mówi biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
7: Myślę, że rekolekcje odgrywają bardzo ważną rolę, czy może nawet powiedzieć, że najważniejszą, żeby mieć ten czas, oderwać się od codziennej takiej naszego zaangażowania służby i przeznaczyć to na te kilka dni, aby spędzić się w seminarium i też być na konferencjach, a szczególnie jest to czas poświęcony na modlitwę i te rekolekcje, które prowadzi kardynał Robert Sarach, są taką, dają taką możliwość, tym bardziej, że jego głównym tematem jest liturgia, a w naszym życiu i w życiu Kościoła liturgia odgrywa bardzo ważną rolę.
1: Tematem przewodnim są słowa liturgia i kapłan.
8: Rekolekcje mają temat liturgia i kapłan. Co mnie najbardziej poruszyło w tych pierwszych konferencjach, to, że właśnie ksiądz kardynał tłumaczył w swoich konferencjach szczególną relację kapłana z liturgią. Jak ważne jest to, jak kapłan podchodzi do tej liturgii, jak ją sprawuje, jak ważne jest to, ta łączność z Chrystusem, szczególnie w czasie właśnie Eucharystii. Bo jak sam powiedział właśnie w swoich rozważaniach napisał, to jesteśmy, każdy kapłan powinien być homo liturgicus, czyli tym człowiekiem liturgii, tym, który stara się celebrować z namaszczeniem, z ogromnym pietyzmem liturgię, mszy świętej szczególnie.
1: Cieszymy się, że tak wyjątkowy gość odwiedził naszą diecezję, mówił ksiądz Rafał Orzechowski.
9: Jesteśmy zaszczyceni, że ksiądz kardynał gości w naszym mieście, że chce do nas, jako do księży tej diecezji, skierować swoje słowo. To, co mogę powiedzieć z mojej tej zewnętrznej obserwacji, to rzeczywiście sprawia wrażenie człowieka głębokiej modlitwy, który celebrując mszę świętą ukazuje te tajemnice. Koncelebrowaliśmy wspólnie Eucharystię i rzeczywiście było widać jego duży pietyzm, duże poświęcenie, zaangażowanie się w to, co się dzieje, nie przysłaniał Eucharystii sobą, ale chciał maksymalnie ukazać Jezusa obecnego na ołtarzu.
1: Rekolekcje pod przewodnictwem kardynała Roberta Saracha potrwają do jutra.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Działa 7 dni w tygodniu, 18 godzin na dobę. Pogotowie duchowe to możliwość rozmowy z księdzem dla osób, które potrzebują wsparcia, przeżywają kryzys lub szukają odpowiedzi na pytania dotyczące wiary. Wystarczy zadzwonić, by po drugiej stronie usłyszeć kogoś gotowego do wysłuchania. O inicjatywie mówi ksiądz Robert Clemens z Pogotowia Duchowego.
10: Pogotowie duchowe jest miejscem w przestrzeni chyba telefonicznej, w którym można porozmawiać o różnych życiowych sprawach z księdzem, bo to jest istotne. Sprawy są naprawdę, spektrum jest wszelakie, od pytania, czy dzisiaj jest piątkowy post obowiązuje, czy nie, albo czy trzeba iść w to święto do kościoła, aż po takie sprawy, które są naprawdę bardzo, bardzo głębokie i duchowo, ale też życiowo. To ludzie dzwonią z tym, co stanowi codzienność ich życia, z czym sobie potrafią albo nie potrafią poradzić.
1: Inicjatorem i pomysłodawcą Pogotowie Duchowego jest krakowski kapucyn ojciec Benedykt Pączko. Infolinia działa już od 2012 roku, dodaje ksiądz Robert Clemens.
10: Pomysł tego pogotowia, który zrodził się w sercu ojca kapucyna, wziął się z tego, że zadzwonił do niego młody człowiek,

0: człowiek powiedział, że chce, że ma myśli samobójcze. No i ojciec Benedykt Pączka zaczął z nim rozmawiać. Rozmawiali długo. Efekt był taki, że ten młody człowiek spotkał się z ojcem. Oczywiście te myśli udało się jakoś rozgonić, ale wtedy właśnie zrodził się taki pomysł, żeby ksiądz był dostępny niemalże, kiedyś to tak było, 24 godziny na dobę. Pomysł pogotowia, żeby zawsze można było zadzwonić do jakiegoś księdza i z księdzem porozmawiać.
1: Z pogotowia duchowego może skorzystać każdy, kto potrzebuje rozmowy. Kontakt do dyżurujących księży można znaleźć na stronie pogotowieduchowe.pl.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
2: Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. Dziś, kiedy wspominamy Matkę Bożą Bolesną, można powiedzieć, Słowo Boże prowadzi nas na Golgotę. Tam pod krzyżem widzimy stojącą Maryję, Matkę Jezusa oraz świętego Jana, jednego z apostołów. I słyszymy między innymi, jak Jezus właśnie umierający na krzyżu wskazuje na Matkę i mówi do Jana: oto Matka Twoja. Wskazuje ją uczniowi, ale też wskazuje ją wszystkim uczniom. Wskazuje ją także i nam. Mówi Jezus do nas, do każdego z nas: oto Matka Twoja. Powinniśmy ciągle na nowo przyjmować testament Zbawiciela. Ciągle na nowo przypominać sobie prawdę. Jezus oddał uczniów, oddał cały Kościół pod opiekę Matki, swojej Matki, Najświętszej Maryi Panny. Powinniśmy ciągle sobie na nowo tę prawdę przypominać. Mamy kochającą Matkę w niebie. Ona stawia się za nami u Syna, wyprasza potrzebne łaski, otacza nas swoją matczyną opieką. Pamięć o tej prawdzie niech nam towarzyszy dziś, w tym dniu wspomnienia, ale też pamięć niech ta nam towarzyszy w czasie modlitwy różańcowej, w czasie recytacji czy śpiewu litanii, w czasie godzinek. Niech nam towarzyszy w czasie pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych. Prawda ta niech prowadzi nas do tego, byśmy nasze sprawy, nasze intencje powierzali jej wstawiennictwu, byśmy siebie samych oddawali pod jej obronę.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Na terenie gminy Miastkowo są 4 punkty schronienia. To są 2 szkoły w Miastkowie i Rydzewie, budynek gminnego ośrodka kultury w Miastkowie oraz budynek urzędu gminy. Jak mówi wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski, w planach jest jeszcze utworzenie miejsca doraźnego schronienia w miejscowości Tarnowo.
2: To też z programu OLIOC opracowujemy w tej chwili dokumentację na przebudowę i mam nadzieję, że w przyszłości też uda nam się w tym miejscu ten MDS stworzyć. Dokładnie wiemy, jakie są realia. Tak naprawdę w dawnych czasach to była podstawa. Później był czas taki, gdzie po prostu nie zdawaliśmy sobie sprawy z różnego rodzaju zagrożeń, a teraz my samorządowcy musimy myśleć o tym i musimy być przygotowani na różnego rodzaju zdarzenia.
1: Wszystkie punkty schronienia w Polsce można znaleźć na portalu gdziesieukryć.pl. Kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem nastolatka kierującego hulajnogą elektryczną. Tym razem 16-latek z Łomży potrącił idącą chodnikiem kobietę. Co gorsza, w momencie wypadku miał prawie promil alkoholu we krwi. Jak mówi Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, wczoraj po godzinie 15 patrol został wezwany na ulicę Sikorskiego.
3: Na miejscu okazało się, że kierujący hulajnogą nie był w stanie wyhamować pojazdu i w trakcie mijania się z idącą chodnikiem 42-latką uderzył w nią. Kierującym hulajnogą był 16-letni mieszkaniec Łomży, który nie posiadał uprawnień do kierowania takim urządzeniem. Mało tego, przewoził on pasażera, ani 16-latek, ani jego 14-letni kolega nie mieli kasków ochronnych. W trakcie dalszych czynności, już w obecności rodziców chłopców, okazało się, że 16-latek jest pod wpływem alkoholu. Nastolatek miał 0,9 promila alkoholu w swoim organizmie. Kobieta trafiła do szpitala na badania, na szczęście jej obrażenia okazały się być powierzchowne.
1: W pierwszej kolejności wyjaśnieniem sprawy zajmą się policjanci zespołu prewencji łomżyńskiej komendy.
3: Następnie zgromadzone w tej sprawie materiał trafi do sądu rodzinnego i nieletnich. Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby zwracali szczególną uwagę na to, jakimi pojazdami poruszają się ich dzieci, gdzie się nimi poruszają i czy w ogóle mogą to robić. Kierujący elektrycznymi hulajnogami czy urządzeniami transportu osobistego są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, tym bardziej powinni dbać o swoje bezpieczeństwo. Ich zachowanie na drodze ma też znaczący wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych, dla których potrącenie przez rozpędzoną hulajnogę może skończyć się dotkliwymi obrażeniami.
1: Łomżyńska policja informuje także, że już 10 października w siedzibie Fordu odbędzie się egzamin na kartę rowerową. Dokument ten przyznaje także uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną. Już dziś ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim Łomży na 2027 rok. Mieszkańcy zdecydują, na co miasto przeznaczy ponad 3 miliony złotych. Na zadania ogólnomiejskie zaplanowano 1 550 000. Z tej puli 1 300 000 przeznaczono na inwestycje, a 250 000 na działania społeczne. Każde osiedle ma natomiast do dyspozycji 110 000 złotych. Zainteresowanie budżetem obywatelskim jak każdego roku jest duże, mówi wiceprezydent miasta Andrzej Stypułkowski.
4: W tym momencie bardzo zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców do tego, żeby wziąć udział w głosowaniu. Z tego, co już widzimy, jest duże zainteresowanie, więc to też jest dobry sygnał, że w tej edycji wzorem lat poprzednich weźmie udział duża liczba mieszkańców, do czego bardzo zachęcamy. W ubiegłorocznych edycjach widzimy, że jest dużo ciekawych zadań realizowanych, pikniki, ale również zadania inwestycyjne.
1: Głosowanie potrwa do 2 października. Z propozycjami można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży. Wyniki mamy poznać 27 października. Wybrane przez mieszkańców zadania będą realizowane w przyszłym roku. Powiat łomżyński otrzymał ponad 340 tysięcy złotych dofinansowania z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Celem realizowanego projektu jest likwidacja barier transportowych w gminie Zbójna. O tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze, mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski.
5: Tutaj zabiegała, prosiło o to pani wójt Elżbieta Parzych, żebyśmy mogli takiego wsparcia udzielić dla gminy i udało się. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a zostaną przeznaczone na potrzeby zakupu autobusu do dowożenia dzieci, ale autobusu specjalistycznego z możliwością przewożenia 2 osób na wózkach inwalidzkich. Jest taka potrzeba gminy Zbójna, żeby osoby z niepełnosprawnością mogły być dowożone do szkół i to udało się.
1: Łączna wartość projektu w gminie Zbójna to ponad 453 tysiące złotych. W Ostrołęce uroczyście otwarto miejski żłobek numer 2. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, których co najmniej jeden z rodziców uczy się, pracuje zawodowo lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności. To dzisiejsze otwarcie jest dla mnie jako prezydenta miasta czymś szczególnie ważnym, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
0: To miejsce powstało dla naszych najmłodszych mieszkańców, a tak naprawdę powstało również dla ich rodziców. Bo każdy rodzic wie, że kiedy rano zostawia swoje dziecko pod opieką innych osób, przekazuje im coś najcenniejszego, co ma. Swoje dziecko, swoją miłość, swoje największe szczęście. Dlatego naszym zadaniem było stworzenie miejsca, w którym rodzic może powiedzieć: wiem, że moje dziecko jest tutaj bezpieczne, wiem, że ktoś się nim zaopiekuje, wiem, że będzie otoczone troską. I mam nadzieję, że właśnie takie uczucie będzie towarzyszyło Państwu każdego dnia.
1: Żłobek znajduje się przy ulicy Mazowieckiej 7. Marsz Pamięci Sybiru przejdzie ulicami Łomży już po raz 7. Wydarzenie to będzie częścią miejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Sybiraka oraz 87. rocznicy napaści ZSRR na Polskę, do której doszło 17 września 1939 roku. Do udziału w Marszu Pamięci i oddania hołdu ofiarom sowieckiej agresji zachęca Danuta Komorowska, prezes Łomżyńskiego Oddziału Związku Sybiraków.
6: Rozpocznie się o godzinie 14 przy tablicy pamięci, która jest usytuowana na frontonie hali targowej przy dawnym dworcu kolejowym. Stąd, gdzie właśnie rozpoczynała się gehenna Sybiraków. O 14.15 nastąpi przemarsz pocztów sztandarowych ulicami miasta do Doliny Pamięci przy ulicy Katyńskiej. O godzinie 14.40 odśpiewany zostanie hymn. Złożone zostaną kwiaty, zapalone znicze pod pomnikiem Golgoty Wschodu.
1: Ostatnim punktem uroczystości będzie msza święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o godzinie 15. Łomżyńskie bulwary ponownie zamienią się w miejsce pełne ludowej muzyki, regionalnych smaków, tradycji i folkloru. W ostatnią niedzielę września odbędzie się tam drugi regionalny dzień folkloru. W programie są warsztaty rękodzielnicze, spotkania z twórcami ludowymi oraz występy kapel, zespołów śpiewaczych i grup tanecznych. Do udziału zaprasza dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży Bernadeta Krynicka.
7: Myślę, że pobijemy rekord. 27 września będzie drugi regionalny dzień folkloru Bulwary nad Narwią. Szykujemy niespodzianki. Będzie koncert Adama Struga.
8: O godzinie?
7: 17. I to będzie taki koncert do nogi. Będzie mnóstwo atrakcji, tak jak w poprzednim roku. Trochę się nowości pojawi. Cały ten folklor będzie trwał do godziny 22, bo do 19 różne atrakcje, a od 19 do 22 potańcówka ludowa.
1: O smaki regionu zadba aż 15 kół gospodyń wiejskich. Początek wydarzenia już o godzinie 11.
9: Flash regionu.
10: Zapraszamy na reklamy.
11: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku i śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
12: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
13: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj starosta łomżyński, pan Lech Szabłowski. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
1: Zaczniemy od takiego bardzo miłego wydarzenia, myślę, dla mieszkańców powiatu. Za nami kolejna gala stypendiów i nagród starosty łomżyńskiego. Panie starosto, zacznijmy może od tych stypendiów. 8 uczniów, tak, z terenu całego powiatu otrzymało stypendia za wybitne wyniki w nauce, wybitne wyniki artystyczne i sportowe. Dużo to czy mało?
2: No, panie rektorze, powiem tak, że zostali docenieni najlepsi z najlepszych. Przy ustanawianiu stypendium starosty łomżyńskiego to miało miejsce na początku powiatu, rok 2001, potem uchwała dotycząca zasad przyznawania tych stypendiów była zmieniana, oczywiście modyfikowana, natomiast chodziło nam o to, żeby pokazać naprawdę tych najlepszych. To nie chodziło o to, żeby te stypendia miały jakiś charakter taki masowy, natomiast proszę popatrzeć, jeśli popatrzymy na przykład na tegorocznych laureatów, ta ósemka, to w dziedzinie na przykład artystycznej młody akordeonista, który zdobywał sukcesy na konkursach międzynarodowych. Dwukrotnie na konkursach międzynarodowych zdobywał pierwsze miejsce, w konkursach krajowych również. Młody człowiek, uczeń szkoły podstawowej. Jeśli chodzi o laureatów w sporcie, to również młody chłopak, który zakwalifikował się do Mistrzostw Polski Młodzików. Jeśli chodzi o naukę, to są laureaci jednokrotni, dwukrotni laureaci wojewódzcy, szczebla wojewódzkiego. Pokazuje to, że mamy naprawdę bardzo uzdolnioną, pracowitą i mądrą młodzież na terenie naszego powiatu.
1: I te stypendia mają docenić najlepszych,
2: I te stypendia przede wszystkim mają pokazać tych najlepszych. Chcemy ich docenić, ale chcemy również ich tym stypendium zmotywować do dalszej pracy, żeby oni nie spoczęli na laurach, bo tak naprawdę dopiero przed nimi i nauka, i życie dorosłe, bo to są uczniowie, ewentualnie absolwenci szkół podstawowych, czyli przed nimi szkoła średnia, na pewno studia, na pewno przyszłość, przyszłość taka, jaką by oni wymarzyli, ale przyszłość taka, którą my, dorośli, ale w szczególności ich rodzice, opiekunowie, chcieliby widzieć i znać.
1: Rozmawiałem właśnie podczas tej gali z niektórymi laureatami, laureatkami, no to tak wspominali, że to jest właśnie docenienie, ale przede wszystkim motywacja do dalszej chociażby nauki. Tam były uczennice z bardzo wysoką średnią, prawie 6-0, które mówiły, no że teraz chociażby dzięki tym pieniądzom chcą się przygotowywać do olimpiad w szkole średniej, więc chyba tak to powinno wyglądać, że wy promujecie najlepszych, nawet jeśli tych stypendiów potem będzie mało stosunkowo.
2: No tak, oczywiście, mimo tego, że liczba mieszkańców, można powiedzieć, że no, maleje albo nie rośnie, jeśli chodzi o powiat łomżyński, jeśli chodzi o Polskę również, to tym bardziej powinniśmy doceniać właśnie tych najlepszych i to sukcesywnie czynimy, to sukcesywnie robimy. Jak policzyliśmy od roku 2015, kiedy te stypendia wręczane są na takiej specjalnie przygotowanej gali uroczystej, to też jest taki ważny element, bo uczestnictwo wielu osób w tej gali, ale uczestnictwo mediów, za co bardzo serdecznie dziękuję, dzięki między innymi tutaj redakcji Radia Nadzieja za pokazywanie tych wydarzeń. Ten przekaz idzie, można powiedzieć, w świat. I wracając w ciągu tych 10 lat przekazaliśmy ponad 60 stypendiów. Kwoty może nie są wysokie, bo to jest 1500 zł, ale dla młodego człowieka na poziomie edukacji szkoły podstawowej to myślę, że jest to już kwota w jakimś sensie znacząca. Natomiast to, co najważniejsze, to promocja, pokazanie ich, docenienie ich, podziękowanie i to, co również mówiłem, również jakby no wskazanie takiej dobrej, właściwej drogi na lata przyszłej swojej edukacji.
1: Co do tej promocji, no to też rozdaliście na tej gali nagrody dla mieszkańców za właśnie promocję powiatu i tam były też trzy kategorie: kultura, sport, inicjatywa społeczno-gospodarcza. I tak zapytam pana starosty właśnie na przełomie tych lat, kiedy też te nagrody są przekazywane, czy powiat łomżyński to jest miejsce takich ludzi aktywnych społecznie?
2: Panie redaktorze, też od 10 lat przyznajemy nagrody właśnie w trzech kategoriach i nigdy nie było takiej sytuacji, żeby nie było osób nominowanych, żeby nie było osób zgłaszanych, osób, ale również jakichś organizacji, instytucji. Czyli jest naprawdę mnogość ludzi działających aktywnie. Natomiast jeszcze powiem tak, że ostatnie lata chyba, no już wiele lat, jest także dość mocno wspierane są NGO-sy, tak zwane organizacje pozarządowe, wspierane przez samorządy. Przecież my jako powiat wspieramy, ale gminy to robią, czyni to również marszałek województwa podlaskiego. To również daje taką pewną motywację, taki pewien dynamizm dla tych organizacji. Dzięki temu oni mogą, te organizacje i ludzie mogą coraz bardziej aktywnie działać. No, przykład jednego z laureatów w dziedzinie sportu, wieloletni działacz naszego szkolnego powiatowego związku sportowego. Związek, który organizuje zawody międzyszkolne na poziomie powiatu, na poziomie województwa również i w rankingach co roku nasze szkoły z terenu powiatu łomżyńskiego czy gminy są notowane, klasyfikowane bardzo, bardzo wysoko. Właśnie między innymi dzięki aktywności, dzięki działaniom Szkolnego Związku Sportowego, gdzie takie osoby jak pan Andrzej Górski, tutaj z imienia nazwiska, działa od samego tak naprawdę początku.
1: Właśnie, powiat łomżyński to nie tylko aktywność społeczna, no ale to przede wszystkim rolnicy, przede wszystkim powiat rolniczy. Panie starosto, kończą się dożynki, właściwie ten okres dożynek już za nami, trwają jeszcze oczywiście zbiory kukurydzy. Pan starosta oczywiście na tych wielu dożynkach miał okazję rozmawiać z rolnikami. No mają rolnicy ostatnio różne problemy, różnie bywa z pogodą, różnie bywa też z tą konkurencją zagraniczną. Czy ma pan starosto jakieś obawy o przyszłość rolnictwa w naszym tutaj powiecie?
2: Szanowni Państwo, zawód rolnika jest zawodem szczególnym, bo szczególnym dlaczego? Dlatego, że rolnicy produkują żywność, czyli to jest ten taki podstawowy dla nas dar, dobrobyt, z którego wszyscy korzystamy. Ale pracuje w warunkach szczególnych, bo pracuje pod gołym niebem. Jest praca rolnika, czy uprawy rolnicze są ciągle narażone na różnego rodzaju takie animozje pogodowe. I co dalej z tym się wiąże? Rolnik nie jest w stanie produkować bez pomocy, bez wsparcia państwa polskiego. I to wsparcie powinno być usystematyzowane, ono powinno być stałe, ono oczywiście, powiedzmy sprawę jakiejś takiej interwencji w przypadku kataklizmów oczywiście, ale oczywiście tak, ale ta pomoc powinna być, powiedzmy, stała, różnego rodzaju programy wspierające pracę rolników powinny być uruchomione, powinny być cały czas dostępne. Niestety tego nie ma i to, co dzisiaj przeżywają rolnicy. Sytuacja w rolnictwie jest bardzo, bardzo trudna. O tych pogodowych sytuacjach, no to wszyscy doskonale wiemy, obserwujemy, co się działo w okresie żniw, w okresie wiosennym przymrozki. Duże straty teraz też, deszcze pewnie nie będą pomagały w zbiorach kukurydzy. Natomiast popatrzmy na koszty produkcji. Koszty produkcji związane z bardzo wysoką ceną przede wszystkim oleju napędowego, jeśli chodzi o rolników. Dzisiaj ocena oleju napędowego dochodzi gdzieś tam do 9 zł. A jeśli popatrzymy, 5 lat do tyłu, to było na poziomie gdzieś tam 4,50 może, czyli dwukrotny wzrost ceny. Podobnie jeśli chodzi o cenę nawozów. Mocno wzrosła ta cena. Jeśli chodzi o cenę innych środków do produkcji, ceny energii elektrycznej. Natomiast ceny skupu, na przykład zbóż, w granicach 60 zł za kwintal pszenżyta, gdzie kilka lat temu była ta cena zdecydowanie wyższa. Tutaj na terenie powiatu łomżyńskiego, czy nawet województwa podlaskiego, tego kryzysu mocno nie widać. Dlaczego? Dlatego, że większość tutaj rolników jest nastawiona na produkcję mleka. Ceny oczywiście ceny mleka na rynkach spadają, natomiast szczęśliwie mleczarnie tutaj pracujące na naszym terenie, czyli Piątnica, Grajewo, Wysokie Mazowieckie czy inne, utrzymują ten poziom, powiedzmy Piątnica bardzo dobry, pozostałe mleczarnie też, no powiedzmy przyzwoity. W związku z tym jakby rolnicy oczywiście te koszty ponoszą, te zyski będą ich na koniec roku mniejsze, no niemniej dają sobie radę, chociaż rozmawiałem z kilkoma rolnikami, którzy niestety musieli zrezygnować z produkcji mleka ze względu na to, że mleczarnie proponowały im bardzo, bardzo niskie ceny. I teraz, proszę Państwa, no to nie jest tak, że rynek załatwi wszystko i w przypadku rolnika w szczególności. Stąd potrzebne jest to, co mówiłem, wsparcie, potrzebne są programy. W tej chwili zapowiadane przez ministra rolnictwa programy wsparcia od października chyba będą takie dopłaty w wysokości chyba 500 zł, przepraszam, do 1 hektara. Które w jakiś tam sposób zrekompensują te straty, które rolnicy ponieśli, ale na pewno rolnicy oczekiwaliby stałych takich programów, które by mogły, z których mogliby korzystać w trudnych sytuacjach, czy w ogóle jeśli chodzi o dopłaty, przecież zwrot akcyzy, czy dopłaty do nawozów. Przez jakiś czas funkcjonowała tak zwana CPN, tak? Czyli te ceny paliw niżej, ale panie redaktorze, szanowni państwo, z tego skorzystała tylko część rolników, dlatego że to była obniżka VAT-u, a wszyscy duzi rolnicy to są VAT-owcami. W związku z tym dla nich ta pomoc to była naprawdę minimalna, no mniejsze środki troszkę w obrocie i tylko tyle. Tutaj w przypadku zwrotu akcyzy to na pewno ta pomoc byłaby bardziej odczuwalna.
1: Panie starosto, właśnie do tego, jak pan powiedział, że to rolnictwo to jest jednak taki szczególna gałąź gospodarki, która w odróżnieniu powiedzmy od takiej zwykłej działalności gospodarczej jest dosyć uzależniona od pomocy państwa, więc tak jeszcze chciałbym spuentować ten wątek. Czy pan jest optymistą, jeśli tutaj chodzi o przyszłość rolnictwa w powiecie, jeśli po tych rozmowach, które chociażby pan ostatnio przeprowadzał?
2: No oczywiście, no trzeba być optymistą i ten optymizm widać po zapale rolników, którzy budują na przykład kolejne obory. Tu na terenie naszego powiatu łomżyńskiego kilkadziesiąt nowych pozwoleń w ostatnim czasie zostało wydanych na budowę nowych obór, nowych budynków inwentarskich, ale nie tylko związanych z produkcją mleka, czyli obór, ale również kurników. Tutaj jest ten zapał rolników, tutaj jest ta pracowitość taka młodych ludzi nawet, to taka, jak to mówimy, wystana z mlekiem matki od rodziców, wcześniej tam od dziadków. W związku z tym tutaj nie widać jakiegoś takiego załamania, wręcz przeciwnie, młodzi ludzie chcą pracować, chcą się rozwijać. No i patrzę tak też z optymizmem, choćby na spółdzielnię mleczarską w Piątnicy, która, tak jak powiedziałem, utrzymuje dobrą cenę skupu mleka. Oczywiście pewnie wyższa byłaby mile widziana, natomiast w porównaniu do innych mleczarni ta cena jest dobra i młodzi ludzie widzą, że jest szansa, że można, pracując w rolnictwie, można żyć na dobrym poziomie, a to, co jest ważne, no przecież tą żywność musimy produkować i musimy też jakby odpierać różnego rodzaju zagrożenia związane przecież z tym głośnym Mercosurem, czy inne, powiedzmy takie, no niekontrolowane często napływy żywności z innych krajów, jeśli będzie Polska, Polacy, polscy

0: do realizacji trzy kolejne zadania, które chcemy zaproponować do wprowadzenia do realizacji na najbliższej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Mamy pozwolenia na budowę, to są tam obiekty na terenie gminy Miastkowo, na terenie gminy Śniadowo. W szczególności czeka jeszcze tutaj Piątnica Czarnocin. No, musimy inwestować w drogi, bo przecież no, bez dobrej komunikacji, bez dobrego, bezpiecznego dotarcia, bez żadnych jakby problemów, utrudnień i objazdu, bo pan redaktor wspomniał o tych mostach i tych uciążliwościach związanych z zamknięciem czy z ograniczeniami na mostach. Musimy w to inwestować i to robimy. Od kolejny rok działa u nas tak zwany fundusz, powiatowy fundusz remontowy i tutaj chciałbym podziękować i Radzie Powiatu Łomżyńskiego, że zaakceptowała moją propozycję dotyczącą przeznaczenia środków finansowych na remonty dróg, ale chcę podziękować również włodarzom gmin poszczególnych z terenu naszego powiatu, że chcą w tym uczestniczyć. W swoich budżetach udaje im się znaleźć środki finansowe i dzięki tym działaniom mamy na dzień dzisiejszy już jakby przygotowane, podpisane, niektóre wykonane już 7 kilometrów przebudowanych dróg w tym roku. Jeśli do tego dołożymy te duże inwestycje drogowe, które są dotowane choćby z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czy tutaj tak jak pan redaktor wspomniał o moście w Milewie, to była rezerwa ministra infrastruktury, no daje to takie konkretne efekty i to jest na pewno widoczne, jeśli przemieszczamy się, poruszamy się po terenie powiatu, to widać na naszych drogach powiatowych, no na gminnych oczywiście również, bo wójtowie też inwestują mocno w drogi. No, to jest taka, można powiedzieć, chyba pewnie niekończąca się historia, jeśli chodzi o drogi, bo niestety te, które były budowane kilkanaście lat temu, to już wymagają jakichś interwencji, przebudowy, remontów, często poszerzeń, bo przecież pojazdy poruszające się po drogach są o coraz większych gabarytach, wymiarach i tak dalej. Natomiast no, wiemy doskonale, że bez dobrych dróg nie ma szansy na to, żeby czy rolnictwo, czy przetwórstwo, czy tutaj no, inne jakieś formy działalności mogły się rozwijać. Także czynimy to cały czas. W tym roku też do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożyliśmy 5 kolejnych wniosków. Mam nadzieję, że przynajmniej część z tych wniosków zostanie doceniona.
1: Już na 2027 rok, tak?
0: Tak, na 2027 rok. I mam nadzieję, że kolejne zadania inwestycyjne na drogę będziemy mogli realizować.
1: No ja właśnie tutaj sobie nawet wypisałem, przygotowując się do rozmowy, żeby niczego nie pomylić, bo w ostatnich właśnie tygodniach, miesiącach sporo tych umów podpisaliście. Droga Jedwabne Mocarze, droga Stare Duchy w gminie Duchny, Śniadowo, tak. Kuleszka w gminie Miastkowo, Doliwy Mroczki, gmina Przytuły. To są te inwestycje, które realizujecie wspólnie z gminami, tak? Jakby połowę pieniędzy wykłada powiat, a połowę gminy.
0: Tak, no tam te proporcje różnie wyglądają. Generalnie założenie jest takie, że po 50%, w niektórych przypadkach gminy zakładają więcej, w innych my dokładamy trochę więcej. No to w zależności od sytuacji finansowej gminy, na ile gminę stać. Poza tym no, też musimy te zakresy dobierać do potrzeb, tak? Bo te zakresy tutaj robót są różnie takie, od pół kilometra, czy mniej niż pół kilometra, do jednego kilometra, no bo akurat takie zadanie w tym miejscu należałoby wykonać, w związku z tym no musimy też tutaj być trochę elastyczni, ale wszędzie są te porozumienia z gminami podpisywane i te prace są realizowane i powiem tak, że nazywamy to remontami, bo to są remonty tak w nomenklaturze drogowej, tak to się nazywa. Natomiast efekty, pan redaktor na pewno, przemieszczając się po terenie powiatu, obserwuje, kierowcy na pewno też, mieszkańcy też, że remont, ale to w bardzo wysokim, dobrym standardzie, w związku z tym efekty tej pracy są, tak jak powiedziałem, widoczne i mam nadzieję, że one będą te efekty również dobre przez wiele lat.
1: Tak już kończąc temat dróg, no to też trzeba powiedzieć, że udało się chyba, bo to tak trzeba powiedzieć, żeby Ministerstwo Infrastruktury wam sfinansowało bardzo ważny remont drogi, ten w Nowogrodzie, tam 1,5 kilometra, więc tak. Już spory odcinek. Długo trzeba było lobbować za takim rozwiązaniem?
0: Tak, dokładnie 1550 metrów, ale w ramach tego zadania to nie tylko dwie ulice, Miastkowska 11 listopada, ale również przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką, tam przechodzącą przez Nowogród, przebudowa ronda. Także bardzo, bardzo poważne zadanie inwestycyjne. Panie dyrektorze, no, przebudowę tych odcinków dróg to zabiegaliśmy od wielu lat, odkąd można powiedzieć, ja tutaj

0: jestem na tym stanowisku, mam zaszczyt tą funkcję wypełniać. Różne były koleje, jeśli chodzi o przygotowanie tej inwestycji. Był nawet taki moment w poprzedniej kadencji, że mieliśmy już podpisaną umowę na przebudowę tych dwóch ulic, ale w innych zupełnie parametrach. Ale w pewnym momencie udało się osiągnąć cel taki najważniejszy, zasadniczy w tym, czyli udało się doprowadzić do sytuacji takiej, że te dwie ulice zostały zakwalifikowane jako drogi o charakterze obronnym z racji dojazdu do poligonu, miejsca ćwiczeń tam nad Narwią. W związku z tym otworzyła się szansa, żeby te ulice przebudować w takich parametrach, dostosowując je do potrzeb wojska, ale w 100% środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury. Przypomnę, w sumie to będzie tam ponad 14 milionów, łącznie z dokumentacją techniczną. No i teraz myślę, że tylko czekać na to, kiedy ta inwestycja zostanie rozpoczęta i zakończona. Planowany czas to jest koniec listopada 2027 roku, czyli niewiele ponad rok czasu. Wygrała przetarg dobra firma, w związku z tym jest szansa na to, że bez jakichś problemów ta inwestycja zostanie zrealizowana. Cieszy się w szczególności burmistrz Nowogrodu, bo on też bardzo mocno lobował, zabiegał o przebudowanie tych ulic, dlatego że te ulice, oprócz tego, że nowa nawierzchnia, chodniki, tam ścieżki rowerowe, ale infrastruktura podziemna zostanie przebudowana, zostaną wykonane również odwodnienia, które spowodują dobre odprowadzenie wód, nawet również z ulic miejskich zarządzanych przez pana burmistrza, czyli taka sytuacja komunikacyjna w samym Nowogrodzie zmieni się w sposób zasadniczy.
1: Tak, na koniec naszej rozmowy, panie starosto, jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, mianowicie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest dofinansowanie 340 tysięcy złotych na likwidację barier transportowych w gminie Zbójna. To jest w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Co tam konkretnie w ramach tego projektu się zmieni?
0: Panie rektorze, szanowni państwo, akurat jeśli chodzi o ten projekt, to tutaj zabiegała, prosiło o to pani wójt Elżbieta Parzych, żebyśmy mogli takiego wsparcia udzielić dla gminy i udało się. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a zostaną przeznaczone na potrzeby zakupu autobusu do dowożenia dzieci, ale autobusu specjalistycznego z możliwością przewożenia dwóch osób na wózkach inwalidzkich. Jest taka potrzeba w gminie Zbójna, żeby osoby z niepełnosprawnością mogły być dowożone do szkół i to udało się. To jest tak, że beneficjentami czy klientami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być powiaty, które mogą dalej dedykować te środki dla innych instytucji, tutaj dla samorządu gminy Zbójna, ale w tym roku również wsparcie finansowe na remont swoich budynków otrzymały warsztaty terapii zajęciowej w Nowym Cedzynie. To również zabiegaliśmy o te środki, ale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jakby sukcesywnie wspiera między innymi likwidację barier, a odbywa się to tak informacyjnie może dla wszystkich słuchaczy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rokrocznie dysponuje środkami pochodzącymi z PFRON-u, gdzie udziela wsparcia finansowego dla osób fizycznych, właśnie między innymi na likwidację tych barier architektonicznych, czyli podjazdy, czyli likwidacja schodów, czyli remonty łazienek. To wsparcie finansowe może sięgać nawet do 90% kosztów. Oczywiście jest to pewnie trudno osiągalne, dlatego że zawsze potrzeb jest więcej niż możliwości, ale z tych środków też nasi mieszkańcy mogą skorzystać. Ci, którzy mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą zgłaszać się do naszego PCPR-u. Też tego typu wsparcie mogą otrzymać w ramach, powiedzmy, środków, które są przekazywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Także również zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia naszego PCPR-u, do skorzystania z tego lub też to, o czym mówimy, o czym pan redaktor mówił, pytał, samorządy również przy różnego rodzaju inwestycjach mogą z tego korzystać.
1: Panie starosto, tutaj musimy postawić już kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj pan Lech Szabłowski, starosta Łomżyński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, panie rektorze. Do usłyszenia.
2: nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Na terenie gminy Miastkowo są 4 punkty schronienia. To są 2 szkoły w Miastkowie i Rydzewie, budynek gminnego ośrodka kultury w Miastkowie oraz budynek urzędu gminy. Jak mówi wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski, w planach jest jeszcze utworzenie miejsca doraźnego schronienia w miejscowości Tarnowo.
2: To też z programu OLIOC opracowujemy w tej chwili dokumentację na przebudowę i mam nadzieję, że w przyszłości też uda nam się w tym miejscu ten MDS stworzyć. Dokładnie wiemy, jakie są realia. Tak naprawdę w dawnych czasach to była podstawa. Później był czas taki, gdzie po prostu nie zdawaliśmy sobie sprawy z różnego rodzaju zagrożeń, a teraz my samorządowcy musimy myśleć o tym i musimy być przygotowani na różnego rodzaju zdarzenia.
1: Wszystkie punkty schronienia w Polsce można znaleźć na portalu gdziesieukryć.pl. Kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem nastolatka kierującego hulajnogą elektryczną. Tym razem 16-latek z Łomży potrącił idącą chodnikiem kobietę. Co gorsza, w momencie wypadku miał prawie promil alkoholu we krwi. Jak mówi Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, wczoraj po godzinie 15 patrol został wezwany na ulicę Sikorskiego.
3: Na miejscu okazało się, że kierujący hulajnogą nie był w stanie wyhamować pojazdu i w trakcie mijania się z idącą chodnikiem 42-latką uderzył w nią. Kierującym hulajnogą był 16-letni mieszkaniec Łomży, który nie posiadał uprawnień do kierowania takim urządzeniem. Mało tego, przewoził on pasażera, ani 16-latek, ani jego 14-letni kolega nie mieli kasków ochronnych. W trakcie dalszych czynności, już w obecności rodziców chłopców, okazało się, że 16-latek jest pod wpływem alkoholu. Nastolatek miał 0,9 promila alkoholu w swoim organizmie. Kobieta trafiła do szpitala na badania, na szczęście jej obrażenia okazały się być powierzchowne.
1: W pierwszej kolejności wyjaśnieniem sprawy zajmą się policjanci zespołu prewencji łomżyńskiej komendy.
3: Następnie zgromadzony w tej sprawie materiał trafi do sądu rodzinnego i nieletnich. Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby zwracali szczególną uwagę na to, jakimi pojazdami poruszają się ich dzieci, gdzie się nimi poruszają, czy w ogóle mogą to robić. Kierujący elektrycznymi hulajnogami czy urządzeniami transportu osobistego są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, tym bardziej powinni dbać o swoje bezpieczeństwo. Ich zachowanie na drodze ma też znaczący wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych, dla których potrącenie przez rozpędzoną hulajnogę może skończyć się dotkliwymi obrażeniami.
1: Łomżyńska policja informuje także, że już 10 października w siedzibie Fordu odbędzie się egzamin na kartę rowerową. Dokument ten przyznaje także uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną. Już dziś ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim Łomży na 2027 rok. Mieszkańcy zdecydują, na co miasto przeznaczy ponad 3 miliony złotych. Na zadania ogólnomiejskie zaplanowano 1 550 tysięcy. Z tej puli 1 300 tysięcy przeznaczono na inwestycje, a 250 tysięcy na działania społeczne. Każde osiedle ma natomiast do dyspozycji 110 tysięcy złotych. Zainteresowanie budżetem obywatelskim jak każdego roku jest duże, mówi wiceprezydent miasta Andrzej Stypułkowski.
4: W tym momencie bardzo zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców do tego, żeby wziąć udział w głosowaniu. Z tego, co już widzimy, jest duże zainteresowanie, więc to też jest dobry sygnał, że w tej edycji wzorem lat poprzednich weźmie udział duża liczba mieszkańców, do czego bardzo zachęcamy. W ubiegłorocznych edycjach widzimy, że jest dużo ciekawych zadań realizowanych, pikniki, ale również zadania inwestycyjne.
1: Głosowanie potrwa do 2 października. Z propozycjami można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży. Wyniki mamy poznać 27 października. Wybrane przez mieszkańców zadania będą realizowane w przyszłym roku. Powiat łomżyński otrzymał ponad 340 tysięcy złotych dofinansowania z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Celem realizowanego projektu jest likwidacja barier transportowych w gminie Zbójna. O tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze, mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski.
5: Tutaj zabiegała, prosiło o to pani wójta Elżbieta Parzych, żebyśmy mogli takiego wsparcia udzielić dla gminy i udało się. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a zostaną przeznaczone na potrzeby zakupu autobusu do dowożenia dzieci, ale autobusu specjalistycznego z możliwością przewożenia 2 osób na wózkach inwalidzkich. Jest taka potrzeba w gminie Zbójna, żeby osoby z niepełnosprawnością mogły być dowożone do szkół i to udało się.
1: Łączna wartość projektu w gminie Zbójna to ponad 453 tysiące złotych. W Ostrołęce uroczyście otwarto miejski żłobek numer 2. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, których co najmniej jeden z rodziców uczy się, pracuje zawodowo lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności. To dzisiejsze otwarcie jest dla mnie jako prezydenta miasta czymś szczególnie ważnym, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
0: To miejsce powstało dla naszych najmłodszych mieszkańców, a tak naprawdę powstało również dla ich rodziców. Bo każdy rodzic wie, że kiedy rano zostawia swoje dziecko pod opieką innych osób, przekazuje im coś najcenniejszego, co ma. Swoje dziecko, swoją miłość, swoje największe szczęście. Dlatego naszym zadaniem było stworzenie miejsca, w którym rodzic może powiedzieć: wiem, że moje dziecko jest tutaj bezpieczne, wiem, że ktoś się nim zaopiekuje, wiem, że będzie otoczone troską. I mam nadzieję, że właśnie takie uczucie będzie towarzyszyło Państwu każdego dnia.
1: Żłobek znajduje się przy ulicy Mazowieckiej 7. Marsz Pamięci Sybiru przejdzie ulicami Łomży już po raz 7. Wydarzenie to będzie częścią miejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Sybiraka oraz 87. rocznicy napaści ZSRR na Polskę, do której doszło 17 września 1939 roku. Do udziału w Marszu Pamięci i oddania hołdu ofiarom sowieckiej agresji zachęca Danuta Komorowska, prezes Łomżyńskiego Oddziału Związku Sybiraków.
6: Rozpocznie się o godzinie 14 przy tablicy pamięci, która jest usytuowana na frontonie hali targowej przy dawnym dworcu kolejowym. Stąd, gdzie właśnie rozpoczynała się gehenna sybiraków. O 14.15 nastąpi przemarsz pocztów sztandarowych ulicami miasta do Doliny Pamięci przy ulicy Katyńskiej. O godzinie 14.40 odśpiewany zostanie hymn. Złożone zostaną kwiaty, zapalone znicze pod pomnikiem Golgoty Wschodu.
1: Ostatnim punktem uroczystości będzie msza święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o godzinie 15. Łomżyńskie bulwary ponownie zamienią się w miejsce pełne ludowej muzyki, regionalnych smaków, tradycji i folkloru. W ostatnią niedzielę września odbędzie się tam drugi regionalny dzień folkloru. W programie są warsztaty rękodzielnicze, spotkania z twórcami ludowymi oraz występy kapel, zespołów śpiewaczych i grup tanecznych. Do udziału zaprasza dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka.
7: Myślę, że pobijemy rekord. 27 września będzie drugi regionalny dzień folkloru Bulwary nad Narwią. Szykujemy niespodzianki. Będzie koncert Adama Struga.
8: O godzinie?
7: 17. I to będzie taki koncert do nogi. Będzie mnóstwo atrakcji, tak jak w poprzednim roku. Trochę się nowości pojawi. Cały ten folklor będzie trwał do godziny 22, bo do 19 różne atrakcje, a od 19 do 22 potańcówka ludowa.
1: O smaki regionu zadba aż 15 kół gospodyń wiejskich. Początek wydarzenia już o godzinie 11.
9: Flash regionu.
10: Zapraszamy na reklamy.
11: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: Po reklamie.

Ale serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przeciwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud.

Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: chciałam tak.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Słuchają Państwo wtorkowego już, no trzeba pomału mówić, wieczornego programu Radia Nadzieja. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie. Tam właśnie rozpoczęła się msza święta, którą będziemy transmitować na naszej antenie.

0: Chwalebna świętanno, Matko Maryi, Babcio Jezusa, Tobie oddaję serce, duszę moją, wszystkie potrzeby moje, Tobie polecam życie i śmierć moją. Obiecuję Twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Radże mnie dzisiaj zasługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku Tobie nabożeństwa zachęcić. Abym te Twoje cnoty, przez które podobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować. Żebym się wnukowi Twemu Jezusowi Panu i Najświętszej Córce Twojej Maryi przypodobał. Uproś mi za przyczyną Twoją prawą wiarę, nadzieję i gorącą ku Bogu miłość. W potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, w smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. Małżeństwom bezdzietnym pozwól cieszyć się dziećmi. Wypraszaj małżonkom wierność, dzieciom i wnukom szacunek i miłość do starszych. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami, zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły, jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością Twoją na ratunek i obronę i oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, wnuka Twego, za przyczyną Najświętszej Maryi, córki Twojej, przez zasługi Twoje, od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej i tam Jezusa i Maryję i Ciebie, Anno Święta, wysławiać na wieki. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Anno, Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, Święta Anno, Służebnico Ojca Przedwiecznego, Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, Święta Anno, Świątynio Ducha Świętego, Święta Anno, Piastunko Jezusa i Maryi, Święta Anno, Naczynie Wybrane Opatrzności Bożej, Święta Anno, Miłością Bożą Pałająca, Święta Anno, Chlubo Wszystkich Niewiast, Święta Anno, Przykładzie Wiernych Żon, Święta Anno, Wzorze Wszystkich Matek, Święta Anno, Cicha i Pokorna, Święta Anno, Matko Sprawiedliwa, Święta Anno, Wzorze Wychowania Dzieci dla Boga, Święta Anno, Wzorze Cichego Życia Domowego, Święta Anno, Aniele Cierpliwości i Wyrozumiałości, Święta Anno, Mistrzyni Modlitwy i Ofiary, Święta Anno, Nauczycielku Prawdy i Miłości, Święta Anno, Nadziejo Chorych i Nieszczęśliwych, Święta Anno, Obrono Sierot i Wdów, Święta Anno, Pociechu Ubogich i Opuszczonych, Święta Anno, Ucieczko Błądzących, Święta Anno, Opiekunko Żniwnych Pól, Święta Anno, Przemożna Orędowniczko Uboga, prosimy Cię, Święta Anno, abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, abyś podróżujących od wypadków zachowała, abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, święta Anno.
1: Wiarygodnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się, Boże, który wybrałeś świętą Annę na matkę rodzicielki Twego jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie.

dzień po święcie podwyższenia Krzyża Świętego, naszą uwagę kierujemy pod krzyż, gdzie stała bolejąca Matka. Maryja, Matka Jezusa, choć wybrana, nie została pozbawiona miecza boleści. Wielokrotnie rozważała tajemnicę swojego życia, życia jej Syna. I zawsze z pokorą mówiła Bogu: tak, była człowiekiem z krwi i kości. Dlatego pod krzyżem cierpiała, płakała. Matka bolesna, ale nie rozpaczająca. Od niej chcemy uczyć się zaufania, zasłuchania, bowiem ona jest pierwszą uczennicą Jezusa, uczennicą krzyża. Na patenie ofiarnej składamy intencje, z którymi przychodzimy do ołtarza i tak proszę o Boże błogosławieństwo dla członkiń Koła Żywego Różańca Świętej Rity i potrzebne łaski dla nich i ich rodzin. Na początku tej świętej ofiary prośmy Boga o miłosierdzie dla nas. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka. Daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.

Czytanie z listu do Hebrajczyków. Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Kilkukrotnie w ciągu cyklu roku liturgicznego spotykamy się z tym fragmentem Ewangelii świętego Jana, który ukazuje nam ostatni dialog Jezusa z tymi, którzy przyszli pod krzyż. Są tam matka, jak wspomina ewangelista, siostra matki, Maria Magdalena i wiemy, że jest jeden z uczniów, Jan. Ta scena przeszła w ikonografii jako ten moment pełny dramatyzmu, ale też moment, kiedy Jezus daje swoisty testament zarówno matce, jak i uczniowi. Ale jest ta scena dzisiaj pytaniem dla każdego z nas. W jakim miejscu Golgoty my jesteśmy? I nie chodzi tutaj o doświadczenie własnego cierpienia, czy może jakiegoś strapienia, które dręczy nasze serce i umysł. Ale w jakim kontekście i relacji do Jezusa znajduje się nasze serce? Jan, który znalazł się pod krzyżem, miał, tak jak to mówiliśmy chociażby wczoraj, ku temu możliwość tylko i wyłącznie dlatego, że był najmłodszym z apostołów. I za to, że znalazł się pod krzyżem, nie groziła mu fizycznie śmierć. Stąd zdobył się też na tę odwagę, aby być przy swoim mistrzu. Reszta apostołów z Golgoty uciekła. Maria, jak to matka? Matka ze swoim dzieckiem jest w każdym momencie. Nie ma chyba takiej matki, która by zostawiła swoje dziecko w czasie próby. No, chyba że są to sytuacje naznaczone jakąś patologią. Ale w normalnym biegu zdarzeń matka trwa do końca przy dziecku. Nawet wtedy, kiedy po ludzku wszyscy odepchną, stracą jakąkolwiek nadzieję, to matka zawsze będzie miała w sobie tę iskrę nadziei wobec swojego dziecka. I matka Jezusa, pomimo dramaturgii śmierci, jest ze swoim synem, nie patrząc przy tym na zagrożenie własnego życia. Zabiera ze sobą siostrę po to, żeby jej było raźnie, po to, aby nie być samemu. Jest jeszcze pod krzyżem, jak wspomina ewangelista Jan, Maria Magdalena, czyli ta, jak mówi historia, której Jezus dużo wybaczył. Ta, która z jawną grzesznicy stała się pierwszą kochającą. Wyprzedziła innych w miłości do Jezusa tym, że od momentu, kiedy odpuścił jej grzech, zaufała w całości. I jest dalsza przestrzeń Golgoty. I pytanie, gdzie jestem ja? Czy jestem w stanie stanąć pod krzyżem Jezusa, chociażby dlatego, że Jezus mi już darował tyle? Bo przecież każdy z nas
czy my tu w świątyni, czy radiosłuchacze, którzy nas dziś słuchają, każdy z nas ma tyle darowane i za swoje grzechy, które Bóg już nam odpuścił, ale też Bóg darował nam tyle dobra. Czy to skłania mnie do wierności krzyżowi? Dalej, czy w Maryi, którą wskazuje Jezus z krzyża, jako matkę, ja odnajduję tę matkę dla siebie? Czy czuję się dzieckiem Jezusa? Czy moje życie, moje decyzje, moje moralne wybory prowadzą mnie do większej miłości Jezusa, a przez to tych wszystkich, których Bóg stawia na drodze mojego życia? Czy korzystam też z okazji, tak jak Jan, aby być z Jezusem? Pytaniem o moje miejsce na Golgocie, o moje miejsce może inaczej, przy krzyżu, to pytanie o wiarę. Amen. Przytuleni do serca Maryi Matki Bolesnej, przedstawmy jej Synowi, a naszemu Panu, pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby z ufnością oddawał się w opiekę Matce Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody cierpiące i zbolałe wskutek długotrwałych konfliktów i wojen, aby w Maryi Królowej Pokoju znalazły wsparcie i ratunek. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi pozbawionych środków do życia, biednych i samotnych, aby mocni wiarą i otoczeni odpowiednią opieką odzyskali nadzieję i poczucie własnej godności. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich czcicieli Maryi, aby wiernie naśladując jej cnoty wzrastali w świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla członkiń Koła Żywego Różańca Świętej Rity, o potrzebne łaski dla nich oraz ich rodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, aby dobry Bóg przyjął ich do chwały nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy doświadczając życiowych trudności i niepokojów szukali pomocnej dłoni Maryi. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dałeś nam Maryję za matkę. Pomóż nam dostrzec jej macierzyńską obecność pośród nas, a kiedyś dostąpić także jej chwały, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, daj się przejednać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiary Twojego ludu. Niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Gdy Maryja stała pod krzyżem w czasie męki i śmierci swojego Syna, spełniła się przepowiednia Symeona. Miecz boleści przeniknął jej duszę. Ty jednak przemieniłeś jej cierpienie w radość i połączyłeś ją z Chrystusem w wiekuistej chwale. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Prosimy, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Przyjąwszy sakrament wiecznego odkupienia, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy wspominając współcierpienie Najświętszej Maryi Panny, dopełniali cierpienia Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Za moment po zakończonej Eucharystii rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez wspólnotę Gloriozy. Tych, którzy mają taką chęć i dyspozycję czasową, zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Bądźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą bronią. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Przed momentem Tori Amos, Speaking with Trees. Jest godzina 18.57. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy dziś w parafii świętej Anny w Kolnie. Jutro, podobnie jak dziś o 18.00, przeniesiemy się tym razem do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży i w jutrzejszy środowy wieczór transmitować będziemy właśnie z tamtejszego, z tamtego sanktuarium Eucharystię. No a póki co wtorkowy wieczór za nieco ponad kwadrans rozpocznie się medytacja biblijna prowadzona przez członków ruchu Gloriosa Trinita, a zanim rozpocznie się nasza modlitwa Lectio Divina, modlitwa podczas której pochylimy się nad dzisiejszą Ewangelią. Powiedzmy o tym, że łomżyńskie bulwary ponownie zamienią się w miejsce pełne ludowej muzyki, regionalnych smaków, tradycji, folkloru. W ostatnią niedzielę września odbędzie się tam drugi regionalny dzień folkloru. W programie są warsztaty rękodzielnicze, spotkania z twórcami ludowymi oraz występy kapel, zespołów śpiewaczych i grup tanecznych. Do udziału zaprasza dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka, i tego zaproszenia już teraz posłuchajmy.
2: Myślę, że pobijemy rekord. 27 września będzie drugi regionalny dzień folkloru Bulwary nad Narwią. Szykujemy niespodzianki. Będzie koncert Adama Struga.
3: O godzinie?
2: 17. I to będzie taki koncert do nogi. Będzie mnóstwo atrakcji, tak jak w poprzednim roku. Trochę się nowości pojawi. Cały ten folklor będzie trwał do godziny 22, bo do 19 różne atrakcje, a od 19 do 22 potańcówka ludowa.
1: O smaki regionu zadba nasz 15 kół gospodyń wiejskich. Początek niedzielnego wydarzenia już o godzinie 11. Przypomnę, powtórzę, chodzi o ostatnią niedzielę września. Lanbery, Justin Bieber. Następnie posłuchajmy.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

0: Justin Bieber. Ponad 100-kilometrowy odcinek granicy z Ukrainą zostanie wyposażony w zabezpieczenia elektroniczne. To system wspierający fizyczne bariery, składający się m.in. z monitoringu oraz detektorów ruchu. O planowanych inwestycjach mówiła podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zastępczyni komendanta głównego Straży Granicznej, generał brygady Wioleta Gorzkowska. I teraz tej wypowiedzi posłuchajmy.
1: To jest 69 kilometrów w zasięgu nadbużańskiego oddziału i z kolejny projekt to jest 43 kilometry również granicy lądowej z Ukrainą na terenie odpowiedzialności bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej. To są nasze najbliższe plany.
0: W planach jest także rozbudowanie istniejących systemów na granicach z Rosją i Białorusią, przekazała generał brygady Wioleta Gorzkowska.
1: O takie elementy jak wieże obserwacyjne, te wieże będą wyposażane w systemy optoelektroniczne, systemy na granicy z Białorusią do wykrywania dronów.
0: Środki na inwestycje na obu granicach przekazała Unia Europejska. Zastępczyni komendanta głównego Straży Granicznej powiedziała podczas posiedzenia Sejmowej Komisji, że z powodu zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy dotyczącej wykorzystania pieniędzy z programu SAFE, służba nie zrealizowała zakupów wartych 3 miliardy złotych. W planach były m.in. zakup wozów opancerzonych i karabinów maszynowych. Edyta Bartosiewicz, 7 minut po 19:00.

0: Italiano Edyta Bartosiewicz na antenie Radia Nadzieja. Rekordowe ceny paliw mogą doprowadzić wkrótce do fali upadłości. Wzrostu cen przewożonych towarów przed takim scenariuszem przestrzegają przewoźnicy drogowi. Domagają się rozwiązań analogicznych do tych, na jakie mogą liczyć rolnicy. Do Ministerstwa Infrastruktury trafiły już propozycje w tej sprawie. Jak mówi Polskiemu Radiu Krzysztof Tas ze Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, rząd mógłby wprowadzić na przykład dopłaty do paliwa.
1: To jest najszybsza ścieżka pomocy firmom transportowym. Gdybyśmy takie dopłaty uzyskali, na pewno by to nam dużo pomogło. Jest jeszcze kolejne rozwiązanie systemowe bardziej, które wymaga zmian legislacyjnych. To jest stworzenie tak zwanego paliwa profesjonalnego, które byłoby przeznaczone tylko i wyłącznie dla firm transportowych z ważną licencją. Tutaj zaproponowaliśmy obniżenie akcyzy lub też podatku paliwowego.
0: Firmy transportowe działają teraz dzięki zgromadzonym poduszkom finansowym, dodaje Krzysztof Tas.
1: Mają nadzieję, że sytuacja się unormuje, ustabilizuje i to paliwo wróci do norm przynajmniej z początku roku. Dużo firm jest zmuszona do pracy przez to, że mają pojazdy w leasingach, chcą utrzymać swoich pracowników i jadą, dopóki im wystarczy środków.
2: U pana jak to w firmie wygląda? Też jest niewesoło?
1: Tak, nasza rentowność kręci się na dzień dzisiejszy w okolicy zera albo jest ujemna.
0: Według szacunków Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, jeśli rekordowo wysokie ceny paliw się utrzymają do końca roku, z rynku zniknie nawet 2000 firm transportowych. Coraz bliżej godzina rozpoczęcia naszej wieczornej medytacji biblijnej. Pochylimy się nad słowami dzisiejszej Ewangelii, a naszej modlitwie przewodzić będą członkowie ruchu Glorioza Trinita. Jeszcze krótka chwila i naszą modlitwę rozpoczniemy.
3: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest kwadrans po 19.
2: Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać, to mój Bóg.
3: Rozważania Słowa Bożego metodą Lectio Divina ze wspólnotą Gloriosa Trinita.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Po przerwie wakacyjnym ze studio Radia Nadzieja, wspólnota Gloriosa Trinita wita wszystkich radiosłuchaczy na rozważaniu Słowa Bożego metodą Lectio Divina. Może dla przypomnienia powiem, że ta metoda składa się z 5 części. To jest lectio, czyli też czytanie fragmentu, z medytacji, z modlitwy, z kontemplacji i z akcjo, czyli jak chciałbym wprowadzić w życie słowo, którym się dzisiaj będziemy modlić. Dzisiaj jest wtorek, 15 września 2026 roku. Jest to dzień wspomnienia Najświętszej Marii Panny Bolesnej. Będziemy modlić się słowami z Ewangelii według świętego Jana z rozdziału 19, werset od 25 do 27. Jest to fragment, w którym możemy wsłuchać się w słowa testamentów Jezusa z krzyża skierowane do swojej matki Maryi i umiłowanego ucznia Jana. Ale to będzie za moment. Ze mną razem w studio dzisiaj jest
1: Iwona
0: i Wojtek. I na początku naszej modlitwy poprosimy o pieśń do Ducha Świętego. Niech Jego moc nas ogarnie i poprowadzi nas w głębi dzisiejszego słowa.

0: jesteś światłością, który jesteś mocą, który jesteś tchnieniem ożywczym. Przyjdź do naszych serc, przyjdź do naszych umysłów, bądź naszym pokrzepieniem, umocnieniem. Wlewaj w nasze serce miłość, nadzieję i wiarę. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, pragniemy przeżyć dzisiejszy wieczór spotkania ze Słowem w Twojej obecności. Przyjdź i poprowadź nas przez to Słowo. Daj wzrost dla tego Słowa w naszym życiu. Daj nam, Panie, umocnienie poprzez to Słowo. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty. Niech to Słowo będzie dla nas drogowskazem na drogach naszego życia, w szczególności w trudnych chwilach naszego życia, abyśmy nie uciekali od swego krzyża, abyśmy potrafili wziąć go na własne ramiona w Twojej mocy. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, przyjdź też z Twoją siłą, z Twoją nadzieją właśnie do tych wszystkich osób, do tych sytuacji, do tych naszych przeżyć, które są bardzo trudne, które przygniatają nas, gdzie jest nam bardzo trudno. Pragniemy dzisiejszego wieczoru oddać je Tobie, abyś to Ty stał się Panem naszego życia w pełni, każdej jego części, każdej naszej chwili życia, każdej naszej historii, Panie. Ofiarujemy ją Tobie, zapraszając, abyś Ty królował. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Chwała Tobie, Panie.
1: Chwała Tobie, Panie. W dniu dzisiejszym rozważamy fragment Ewangelii z świętego Jana, który właśnie kieruje nas pod krzyż. I to jest przepiękny moment, ponieważ w dniu wczorajszym wpatrzeni byliśmy w krzyż Chrystusa, w to wywyższenie Jezusa na krzyżu. Natomiast dziś Kościół proponuje nam przeżyć i spojrzeć i wejść właśnie w to, co dzieje się pod krzyżem. Czyli dziś przeżywamy święto Matki Bożej Bolesnej. I jak słyszymy właśnie we fragmencie dzisiejszej Ewangelii, jesteśmy pod krzyżem, gdzie jest Matka Jezusa, pełna bólu, pełna boleści. Myślę, że o tym bólu trudno jest mówić, ponieważ tylko matka, która traci swoje dziecko, jest w stanie wejść i zrozumieć ból Maryi w tamtym momencie. Ale obok Maryi jest również krewna Maryi, czyli siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, Maria Magdalena. I oczywiście jest Jan, umiłowany uczeń Jezusa. Moment wydaje się bardzo trudny, na pewno jest ogromnie trudny. Trudny nawet do wyobrażenia, trudny do wyobrażenia tego bólu, który tam krył się w sercach każdej z tych osób. Ale myślę, że ten moment jest też momentem, w którym widzimy ogromną miłość i też taka nadzieja, która płynie z tej chwili. ponieważ dokonuje się tam coś niezwykłego. Jest to moment, w którym Jezus wypowiada właśnie swój testament wobec Maryi, wobec ucznia, wobec Jana, czyniąc Maryję matką dla Jana i mówi: oto syn twój, i czyniąc również Jana, Maryję matką właśnie dla Jana, kiedy mówi: oto matka twoja, oto matka twoja. Moment naprawdę niezwykły, ponieważ jest to moment, kiedy tak naprawdę każdy z nas, który jest uczniem Jezusa, jest częścią Kościoła, otrzymuje matkę. Maryja staje się matką nie tylko Jana, ucznia Jezusa, ale w tym momencie staje się matką dla każdego z nas. To serce Maryi, serce matki, takie wrażliwe, pełne miłości. To serce matki, którą każdy z nas otrzymuje w tym momencie. Ale każdy z nas, będąc tym uczniem, również staje się dzieckiem Maryi, również ma tą, która będzie się za nim wstawiała, która przez całe życie nasze będzie przy nas. Przepiękny moment. Bardzo można powiedzieć nawet taki poruszający do głębi serca, ponieważ Jezus wie, że za chwilę odchodzi, natomiast ci, których kochał, pozostają i potrzebują siebie. To jest właśnie ten moment, kiedy Jezus czyni właśnie te relacje takie szczególnie bliskie, relacje takie braterstwa pomiędzy nami, którzy wszyscy jesteśmy dziećmi Maryi, dziećmi Boga, więc jesteśmy również braćmi. Ale jest to też moment, w którym każdy z nas otrzymuje niesamowitą pomoc w Maryi, ponieważ to ta, która jest pod krzyżem, która doświadcza tak wielkiego bólu i cierpienia, która dźwiga ten krzyż, można powiedzieć, wraz z Jezusem. On jest na tym krzyżu, ale krzyż matki, która jest obok Jezusa, jest równie wielki. I ta Maryja, ta matka, staje się również takim wspomożeniem, pomocą dla nas wszystkich tutaj na ziemi, kiedy przeżywamy swój ból, swoje cierpienie. Ona jest razem z nami, ona potrafi wejść w ten ból, ona potrafi nas zrozumieć, ale myślę, że ona najbardziej, ona potrafi przeprowadzić nas przez właśnie ten krzyż, potrafi pomóc nam podźwignąć nasz krzyż. I myślę, że to jest wielka nadzieja dla tych wszystkich, którzy przeżywają ten swój ból wręcz w takiej rozpaczy, nie mając żadnego światełka. Więc dziś Jezus pragnie każdemu człowiekowi, który ten ból i cierpienie tak wielkie przeżywa, powiedzieć: oto jest twoja matka, którą stawiam obok ciebie, która tak jak ty była człowiekiem, która wpatrzona w Chrystusa medytowała ten krzyż, który otrzymała również w swoim życiu. I to ona pomoże tym wszystkim cierpiącym dźwigać krzyż w ich życiu. Myślę, że tutaj bardzo ważnym takim momentem są słowa, kiedy autor mówi, że uczeń wziął ją do siebie. tylko wtedy, kiedy weźmiesz Maryję do siebie.

0: ofiarujmy właśnie tej, która jest dana nam jako nasza pomoc, jako nasze wspomożenie. I dziękujmy Bogu właśnie za dar naszej Matki.
1: Chwała Tobie, Panie. No, dzisiejsze słowa z Ewangelii świętego Jana są, no, są, być może ten fragment jest krótki, ale przepiękny w treść. Przede wszystkim to, co powiedziałaś o tej Matce, która stała pod krzyżem, bo jakby te słowa, które wypowiadałaś, gdzieś były też w moich myślach, ale chciałbym się podzielić w ogóle, jak te słowa dzisiaj do mnie dotarły. Na pierwszym miejscu chciałbym powiedzieć, bo te myśli były takie, pierwsza myśl, która mi przyszła, to że pod tym krzyżem były same niewiasty i jeden uczeń umiłowany, zapewne to jest autor tej Ewangelii, czyli Jan. I bardzo się zastanawiałem nad tym, dlaczego nie było apostołów, tych najbliższych uczniów Jezusa. I gdzieś mi się tak cisnęły te słowa, też również z Ewangelii świętego Jana, kiedy Jezus wypowiedział te słowa, że już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. I to przepiękne słowa właśnie, że Jezus do tych najbliższych uczniów skierował te słowa, że nazywa ich przyjaciółmi, uznaje ich za przyjaciół, a w tej trudnej chwili, w tej chwili cierpienia Jezusa na krzyżu, który złożył ofiarę z własnego życia za każdego z nas, stał się posłusznym woli Ojca do końca, a przecież był człowiekiem, przyjął postać człowieka. Na pewno było mu bardzo ciężko przejść przez tę ofiarę, którą wpisał w jego te ziemskie życie Bóg Ojciec. I tak stawiałem sobie pytanie, czy ja w tej sytuacji byłbym tam, co Maria Magdalena, czy byłbym razem z tymi uczniami, których tu nie było pod krzyżu. I przyznam szczerze, że nie znalazłem takiej odpowiedzi, po której stronie bym się znalazł, ponieważ gdzieś tam były i z jednej i strony takie usprawiedliwienia, że być może ich to przerosło i trudno mi to było znaleźć, ale z pomocą przychodzi mi postawa Maryi, która właśnie jako matka najbardziej z tych osób przeżywała cierpienie konającego Jezusa na krzyżu, jej syna. I w tej dzisiejszej Ewangelii nie słyszymy żadnych słów Maryi, tylko tą scenę, że stała pod krzyżem, obok krzyża. I w tej Ewangelii autor nie wskazuje, że Maryja była jakoś rozpaczona, że wypowiadała się jakieś słowa, które mogłyby napawiać nas jakąś taką niepokojem, a wręcz przeciwnie, to, co można wyczytać z tych słów dzisiejszej Ewangelii, to Maryja jest tą osobą, która jest dla nas wzorem całkowitego zaufania Bogu Ojcu. Od początku, od samego zwiastowania po sam krzyż, ona z ufnością wiedziała, że śmierć Jezusa na krzyżu nie jest końcem, że po śmierci będzie zmartwychwstanie Jego Syna. Dla mnie jest to przebogata już sama treść w tym właśnie, że jak ważne jest w relacji

0: do Boga właśnie mieć zaufanie. Zaufanie, jakie miała Maryja. Także dziękuję Panu Bogu za tą dzisiejszą Ewangelię. I chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć to ostatnie zdanie, które jest z dzisiejszej Ewangelii. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Te słowa wcześniejsze, oto syn twój, oto matka twoja. I to słowo wziąć gdzieś mi tak też gdzieś tam po prostu głębiej moje serce zapadło, bo w tamtych czasach wdowa no, była osoba, wdowa, która nie miała syna, dzieci, była narażona na taką złą sytuację, zarówno społeczną, jak i materialną. Ci, którzy byli tam, którzy słyszeli, mogli te słowa przyjąć, że jakby Jezus poprosił Jana, żeby ją przyjął i nią się opiekował, matkę Jezusa. Natomiast to słowo wziąć, dla mnie ono nie oznacza tylko, że Jan ją wziął pod swój dach, ale wziął ją do swojego serca, do najskrytszych komnat tego serca, aby ona była przewodniczką i prowadziła każdego z nas właśnie do Jezusa, do tej obietnicy, którą wygłaszał, będąc na ziemi, właśnie głosząc nową nowinę, że wszyscy możemy być zbawieni właśnie. Także jeszcze raz chciałbym podziękować Bogu za dzisiejszą Ewangelię, która jest dla mnie umocnieniem, a zarazem taką właśnie, że w każdej sytuacji swego życia powinienem ufać Bogu, ufać, że to cierpienie na pewno przyniesie obfity owoc w moim życiu duchowym. Chwała Panu.
1: Chwała Panu.
0: Poprosimy teraz o pieśń, abyśmy mogli w tym przez krótki moment pokontemplować to dzisiejsze jeszcze słowo. Ja chciałbym zachęcić wszystkich radiosłuchaczy, żeby po tej krótkiej kontemplacji zadzwonili do nas, połączyli się i podzielili się swoimi przemyśleniami na dzisiejszą Ewangelią. Numer telefonu to jest 512-123-502 i drugi numer 512-123-503.

0: witamy ponownie już na ostatniej części naszej medytacji na Actio, ale mamy tu połączenie. Witamy radiosłuchacza, halo, halo.
1: Witam serdecznie, Litka z Wyszkowa się kłania, kochani.
0: Witamy. Witamy bardzo.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchających i chciałabym od razu przejść do tego przepięknego dzisiaj słowa, które do mojego serca tak dzisiaj bardzo mocno przemawia. Dla mnie jest to Ewangelia, w której Matka Boża staje się takim symbolem boleści, męczeństwa, współcierpienia, które przewyższa ból fizyczny, cierpienia, które przeszywa duszę, cierpienia, które rozrywa serce. I ona, Matka, w cichości i takiej niemocy ciała, które jest sparaliżowane właśnie widokiem cierpienia jej Syna, przyjmuje słowa z krzyża: niewiasto, oto Syn Twój. I te słowa na tym wrażliwym, matczynym sercu czynią niesamowite wrażenie. One przenikają niewyobrażalne, dają jej niewyobrażalne współczucie dla tego, który jakieś znaki daje niechybnej śmierci. I Maryja ufała Bogu, wierzyła do końca, trwała mimo wszystko, ale to nie ujmowało jej cierpienia. Kiedy widziała ukrzyżowanego Syna, kiedy stała pod Jego krzyżem, kiedy uczestniczyła w Jego męce, wtedy czuła, że jeszcze mocniej musi się trzymać tej miłości, z którą nie była w stanie porównać żadnej. Tej miłości, która pozwoliła człowiekowi na zabicie Boga, bo to nie Bóg zesłał mękę i śmierć na swojego Syna. To ludzie Mu tę mękę i śmierć zgotowali. Bóg się tylko zgodził na całe to cierpienie. I była to zgoda właśnie całej Trójcy, Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo Trójca jest jednością i zawsze jest właśnie razem. I Matka tutaj dzisiaj jest tą, która jest nam dana jako ta, która zna każde swoje dziecko z imienia. A w imieniu jest ukryta nasza tożsamość, więc ona prowadzi nas do odzyskania poczucia tożsamości, do odkrywania, że nie jesteśmy sierotami, że jesteśmy dziećmi Boga, że mamy Ojca, że mamy Matkę, że jesteśmy braćmi. Pomaga nam na nowo odkryć to poczucie godności wynikającej właśnie z potrzeby budowania relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, z tego, że poczucia, że ważny jest człowiek. Matka wskazuje na Boga. Bóg na krzyżu pokazuje nam, że Bóg na krzyżu daje nam siebie i obdarowuje nas nie czymś, nie daje nam jakiegoś daru z czegoś, daje nam dar, który jest kimś, drugim człowiekiem, daje nam siebie samym odkryć jako osobę, jako kogoś wartościowego ze względu na to właśnie, kim jesteśmy, a nie na to, co posiadamy. Bóg daje nam z krzyża dar miłości, świadomość, że jesteśmy kochani, że jesteśmy warci miłości, że jesteśmy warci śmierci Boga. Poczucie tożsamości i godności i wartości mnie prowadzi do odbudowania właśnie moich braterskich relacji, odzyskania, do takiej chęci odzyskania drugiego człowieka jako brata, do tego, że będę, że będę mogła znaleźć w drugim człowieku właśnie brata. To zawierzenie z krzyża, nas, zawierzenie nas z krzyża Matce ma też jakby nas uchronić przed utratą nieba, które w nas jest. Dane nam jest przez Boga i ono jest w nas. A możemy stracić niebo właśnie, kiedy skupimy swoją uwagę na czymś, a nie na kimś. Mamy skupić uwagę na Bogu, na drugim człowieku, w człowieku zauważyć wartość i bogactwo. Bo kiedy ja mam miłość Boga, kiedy ja mam miłość drugiego człowieka, kiedy ja potrafię kochać, mam też wszystko inne i tak naprawdę nic nie muszę zdobywać, nie muszę rywalizować, nie muszę walczyć o nic. W oczach Boga jesteśmy warci daru z Jego jedynego Syna. Syn umiera za nas i daje nam właśnie nieustannie siebie. Nawet w komunii świętej, kiedy przyjmujemy komunię świętą, to nie przyjmujemy czegoś, przyjmujemy kogoś, przyjmujemy osobę Boga. Matka jest tą, która otwiera i przynosi Jezusowi serca, by je właśnie uzdrawiał. Ona ofiaruje wszystko w milczeniu i miłości. I zawsze jest gotowa pójść tam, gdzie trzeba komuś pomóc. I myślę, że tylko dzisiaj jest też takie przesłanie, że tylko w Bogu możemy stać się dla siebie braćmi i siostrami. W Bogu, którego uznamy za naszego Ojca. I tylko staniemy się Kościołem tylko wtedy, gdy Jezusa uznamy za głowę Kościoła, a Maryję za naszą Matkę, Matkę Kościoła. I mamy nie lękać się krzyża. Razem z Maryją stanąć pod krzyżem i z ufnością oczekiwać na zmartwychwstanie, tak jak ona to robiła. Bo to jest czas łaski, czas na nawrócenie, czas na opamiętanie, na ofiarę właśnie z miłości tych, którzy którzy boją się krzyża, którzy uciekli spod krzyża, którzy uwierzyli w śmierć. Matka boleści każdemu pomoże wytrwać w ofiarowaniu, w miłości, wytrwać w oczekiwaniu na tego, który jest zwycięzcą nad śmiercią, nad zbawieniem. Chwała Panu.
2: Chwała Panu, dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Kończy się nasz czas antenowy. My tutaj wspólnie z Iwonką zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy do tego, aby każdy w sposób indywidualny jeszcze pochylił się nad dzisiejszą Ewangelią i w sposób indywidualny podjął decyzję w swoim sercu, jakby chciał wprowadzić te słowo dzisiejsze w czyn, w swoje życie. Dla mnie osobiście dzisiejsza Ewangelia jest takim właśnie imperatywem do tego, abym uczył się od Maryi przede wszystkim wierności, zaufania i przyjmowania Słowa Bożego i medytowania go w swoim sercu. I chwała Panu, zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen.
3: Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać, to mój Bóg.
4: Rozważania Słowa Bożego metodą Lectio Divina ze wspólnotą Gloriosa Trinita.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Życzenia z całego świata płynęły wczoraj do papieża Leona XIV, który skończył 71 lat. Choć była to okazja do świętowania, papież spędził ten czas pracując.
2: W Bibliotece Apostolskiej w Watykanie otworzył wystawę poświęconą wodzie, a potem wrócił do codziennej posługi. Wierni przybywający na plac świętego Piotra złożyli papieżowi życzenia za pośrednictwem serwisu Vatican News.
3: Happy birthday to you!
4: Happy birthday, Pope Leo!
5: Najlepszego z Polski!
6: 생신을 진심으로 축하드립니다.
2: W urodzinowym dniu papież podjął też decyzję o rozbudowie biblioteki i archiwum watykańskiego. Dotychczasowe przestrzenie nie wystarczają już na rosnące zbiory dokumentów i książek. Robert Francis Prevost urodził się 14 września 1955 roku w Chicago. To jego drugie urodziny jako papieża.
1: Relacjonowała Aleksandra Nietopiel.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Czas modlitwy, wyciszenia i refleksji nad kapłańskim powołaniem. W Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży trwają rekolekcje dla księży, które prowadzi kardynał Robert Sarach, emerytowany prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. O znaczeniu tego spotkania mówi biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
7: Myślę, że rekolekcje odgrywają bardzo ważną rolę, czy może nawet powiedzieć, że najważniejszą, żeby mieć ten czas, oderwać się od codziennej takiej naszego zaangażowania służby i przeznaczyć to na te kilka dni, aby spędzić się w seminarium i też być na konferencjach, a szczególnie jest to czas poświęcony na modlitwę i te rekolekcje, które prowadzi kardynał Robert Sarach, są taką, dają taką możliwość, tym bardziej, że jego głównym tematem jest liturgia, a w naszym życiu i w życiu Kościoła liturgia odgrywa bardzo ważną rolę.
1: Tematem przewodnim są słowa liturgia i kapłan.
8: Rekolekcje mają temat liturgia i kapłan. Co mnie najbardziej poruszyło w tych pierwszych konferencjach, to, że właśnie ksiądz kardynał tłumaczył w swoich konferencjach szczególną relację kapłana z liturgią. Jak ważne jest to, jak kapłan podchodzi do tej liturgii, jak ją sprawuje, jak ważne jest to, ta łączność z Chrystusem, szczególnie w czasie właśnie Eucharystii. Bo jak sam powiedział właśnie w swoich rozważaniach napisał, to jesteśmy, każdy kapłan powinien być homo liturgicus, czyli tym człowiekiem liturgii, tym, który stara się celebrować z namaszczeniem, z ogromnym pietyzmem liturgię, mszy świętej szczególnie.
1: Cieszymy się, że tak wyjątkowy gość odwiedził naszą diecezję, mówił ksiądz Rafał Orzechowski.
9: Jesteśmy zaszczyceni, że ksiądz kardynał gości w naszym mieście, że chce do nas, jako do księży tej diecezji, skierować swoje słowo. To, co mogę powiedzieć z mojej tej zewnętrznej obserwacji, to rzeczywiście sprawia wrażenie człowieka głębokiej modlitwy, który celebrując mszę świętą ukazuje te tajemnice. Koncelebrowaliśmy wspólnie Eucharystię i rzeczywiście było widać jego duży pietyzm, duże poświęcenie, zaangażowanie się w to, co się dzieje, nie przysłaniał Eucharystii sobą, ale chciał maksymalnie ukazać Jezusa obecnego na ołtarzu.
1: Rekolekcje pod przewodnictwem kardynała Roberta Saracha potrwają do jutra.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Działa 7 dni w tygodniu, 18 godzin na dobę. Pogotowie duchowe to możliwość rozmowy z księdzem dla osób, które potrzebują wsparcia, przeżywają kryzys lub szukają odpowiedzi na pytania dotyczące wiary. Wystarczy zadzwonić, by po drugiej stronie usłyszeć kogoś gotowego do wysłuchania. O inicjatywie mówi ksiądz Robert Clemens z Pogotowia Duchowego.
10: Pogotowie duchowe jest miejscem w przestrzeni chyba telefonicznej, w którym można porozmawiać o różnych życiowych sprawach. Z księdzem, bo to jest istotne. Sprawy są naprawdę, spektrum jest wszelakie. Od pytania, czy dzisiaj jest piątkowy post obowiązuje, czy nie, albo czy trzeba iść w to święto do kościoła, aż po takie sprawy, które są naprawdę bardzo, bardzo głębokie. I duchowo, ale też życiowo. To ludzie dzwonią z tym, co stanowi codzienność ich życia, z czym sobie potrafią albo nie potrafią poradzić.
1: Inicjatorem i pomysłodawcą Pogotowie Duchowego jest krakowski kapucyn ojciec Benedykt Pączko. Infolinia działa już od 2012 roku, dodaje ksiądz Robert Clemens.
10: Pomysł tego pogotowia, który zrodził się w sercu ojca kapucyna, wziął się z tego, że zadzwonił do niego młody człowiek, który powiedział, że chce, że ma myśli samobójcze. No i ojciec Benedykt Pączka zaczął z nim rozmawiać. Rozmawiali długo. Efekt był taki, że ten młody człowiek spotkał się z ojcem. Oczywiście te myśli udało się jakoś rozgonić, ale wtedy właśnie zrodził się taki pomysł, żeby ksiądz był dostępny niemalże, kiedyś to tak było, 24 godziny na dobę. Pomysł pogotowia, żeby zawsze można było zadzwonić do jakiegoś księdza i z księdzem porozmawiać.
1: Z pogotowia duchowego może skorzystać każdy, kto potrzebuje rozmowy. Kontakt do dyżurujących księży można znaleźć na stronie pogotowieduchowe.pl.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

Wtorkowy wieczór, wrześniowy. Ciepły wieczór, 13 minut po godzinie 20. Na kilka chwil przenieśmy się na siatkarski parkiet. Reprezentacja Polski pozostaje niepokonana w grupowej fazie Mistrzostw Europy. W siatkówce mężczyzn broniący tytułu biało-czerwoni wygrali w Sofii z Ukraińcami 3-0. To było ich czwarte zwycięstwo. Jutro podopieczni trenera Nikola Grbicia zagrają z Bułgarami początek o 18. Niezależnie od wyniku tego spotkania Polacy zajmą pierwsze miejsce w grupie B, a więc naszym siatkarzom, naszym reprezentantom gratulujemy. Prawie 14 minut po godzinie 20, chwila muzyki, a następnie weźmiemy w nasze dłonie różaniec, modlitwa różańcowa o godzinie 20:20 w Radiu Nadzieja. I jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to przypomnę numery telefonów do studia. Są dwa podobne numery, różniące się tylko ostatnią cyfrą: 512-123-502 albo 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. Chryste ukrzyżowany, składamy u Twoich stóp przez orędownictwo Matki Bożej Różańcowej naszą wieczorną modlitwę i prosimy, pomóżcie nam dźwigać krzyże naszej codzienności. Pełni ufności, wzywając pomocy Maryi jako Matki Bolesnej, współczującej, tuląc się w jej ramionach wołamy: Matko Bolesna, stojąca pod krzyżem Syna, przyczyń się za nami i jeżeli to zgodne z wolą Boga Ojca, dajcie nam, prosimy, pokój serca i ulgę w cierpieniu. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Przepraszam. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za
0: wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
0: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, bolesna modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Panie Jezu, modliłeś się, Ojcze, nie moja, ale niech się stanie Twoja wola. Modlimy się za ludzi, którym obiecaliśmy modlitwę, którzy prosili nas o modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc
0: żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać, Pani Tereso, szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Jesteś, Panie, do słupa przywiązany i biczowany przez żołnierzy. Dla nas jesteś świętym Bogiem cierpiącym. Modlimy się w intencjach chorych, samotnych, więźniów i cierpiących. Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

0: nami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Modliła się Teresa. Z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać, Pani Tereso. Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Panie nasz, wiemy, że jesteś Królem. Jezu w koronie cierniowej, z trzciną w ręku, okryty czerwonym płaszczem, zmiłuj się nad nami. Modlimy się w intencjach upokorzonych, smutnych i nieszczęśliwych. Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławioni owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w

0: w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Państwu. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa Pana Jezusa. Upadłeś, Panie, trzykrotnie. Chcemy być Szymonem i pomóc Ci dźwigać Twój i nasze krzyże. Chcemy być Weroniką i otrzeć Twoją twarz, aby Boga poznać w Tobie. Chcemy iść za Tobą do końca, aż do zmartwychwstania. Modlimy się w intencjach słabych, którzy upadają pod ciężarem krzyża, aby nie stracili wiary. Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Modliła się Jadwiga, szczęść Boże.
2: Bóg zapłać Pani Jadwigo, szczęść Boże, z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, bolesna. Pan Jezus umiera na krzyżu. Wykonało się, zabity baranek wielkanocny. Nie mogłeś okazać nam większej miłości. Całujemy Twe święte stopy i łzami je obmywamy. Modlimy się za konających.

0: twoje, krzyć prosto twoje, bądź to twoje, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się
0: za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie. Błogosławionej nocy, szczęść Boże.
2: Bóg zapłać, Pani Tereso, szczęść Boże, z Panem Bogiem.
1: Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, który jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
2: Modlitwa za Ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. A zmarłym wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową, tym, którzy włączyli się telefonicznie i tym, którzy trwali z nami duchowo. Dla Pani Teresy, dla następnej Pani Teresy, dla Państwa Jadwigi z mężem, dla Pani Jadwigi i ponownie dla Pani Teresy. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski, radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. W studiu modlili się
1: Maria,
2: Walentyna oraz Pan Hubert posługujący przy konsolecie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Wciąż dziwię się miłości Twej. Śpiewa grupa muzyczna przystanku Jezus. To już prawie 21 na naszych zegarkach, więc pora, byśmy wyśpiewali w ramach apelu jasnogórskiego. Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: wiadomości Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się piesza pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Święty Stanisław szybko zrozumiał marność rzeczy tego świata. Dzięki temu może być wzorem również dla naszego spoganiałego świata, powiedział w homilii kardynał Gianfranco Ghirlanda. W przyszłym tygodniu papież uda się do Francji. Będzie to okazja do przebudzenia sumień, uważa przewodniczący episkopatu Krzysztof Brąk. Aktualności z Watykanu. Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się dziś sztafetowa pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Pątnicy przebyli ponad 1700 kilometrów, idąc po trasie, którą w 1567 roku przebył sam Stanisław, aby wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów. Ostatnią mszę dla pątników odprawił kardynał Gianfranco Ghirlanda. W homilii przypomniał dramatyczne losy młodego Stanisława, a także przykład, jakim jest dla współczesnego świata.
2: Kardynał Ghirlanda zauważył, że pochodzący z zamożnej i wpływowej rodziny Stanisław Kostka w pełni zrozumiał marność rzeczy tego świata. Pogańskie społeczeństwo, w którym dzisiaj żyjemy, nieustannie wystawia nas na pokusę, na wiele sposobów nęcąc tym, co próżne i przemijające. Święty Stanisław uczy nas, że powinniśmy oprzeć się tej pokusie i dochować wierności Bogu, nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić niezrozumieniem ze strony otoczenia.
1: Na zakończenie Eucharystii pomysłodawca pielgrzymki, ordynariusz płocki biskup Szymon Stółkowski, zapowiedział, że inicjatywa będzie kontynuowana. Kolejna pielgrzymka z Wiednia do Rzymu już za rok.
3: Przede wszystkim mam w sercu radość. Radość, że udało się ten projekt pastoralny zrealizować. Wielu mówiło, że za rok może się uda, ale w tym roku nie damy rady. Daliśmy radę i jestem pod ogromnym wrażeniem entuzjazmu ludzi, którzy się odważyli pójść na tę pielgrzymkę, bo nie wiedzieli, na co się szykują, co wybierają. Droga nie była łatwa, więc to wielka radość i wdzięczność Panu Bogu za to, że udało się to zrealizować.
1: W przyszłym tygodniu Leon XIV uda się do Francji. Entuzjazm, który towarzyszy przygotowaniom do wizyty, świadczy paradoksalnie o wielkim kryzysie duchowym, w jakim znalazła się Francja. Ludzie przeczuwają, że to w Kościele znajduje się odpowiedź na ten kryzys, wskazuje przewodniczący episkopatu kardynał Jean-Marc Avelin. Rozmawiając z tygodnikiem France Catholique, podkreśla, że wizyta papieża jest darem z nieba. Francja potrzebuje przebudzenia sumień.
4: Kardynał Avelin zauważył, że Leon XIV chce lepiej zrozumieć, co dzieje się dziś we Francji. Interesują go w szczególności dwa aspekty. Przede wszystkim dynamizm, jaki pojawił się wraz z napływem tysięcy dorosłych i nastolatków, którzy proszą o chrzest. Papieża niepokoi też jednak los, jaki część klasy politycznej zgotowała katolikom, naruszając ich sumienie po uchwaleniu ustawy o eutanazji oraz wpisaniu aborcji do konstytucji. Leon XIV zadaje sobie pytanie, skąd Francuzi będą czerpać siłę, by temu wszystkiemu podołać.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: A come on, yeah!

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj starosta łomżyński, pan Lech Szabłowski. Dzień dobry, panie starosto.
3: Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
2: Zaczniemy od takiego bardzo miłego wydarzenia, myślę, dla mieszkańców powiatu. Za nami kolejna gala stypendiów i nagród starosty łomżyńskiego. Panie starosto, zacznijmy może od tych stypendiów. 8 uczniów, tak, z terenu całego powiatu otrzymało stypendia za wybitne wyniki w nauce, wybitne wyniki artystyczne i sportowe. Dużo to czy mało?
3: No, panie rektorze, powiem tak, że zostali docenieni najlepsi z najlepszych. Przy ustanawianiu stypendium starosty łomżyńskiego to miało miejsce na początku powiatu, rok 2001, potem uchwała dotycząca zasad przyznawania tych stypendiów była zmieniana, oczywiście modyfikowana, natomiast chodziło nam o to, żeby pokazać naprawdę tych najlepszych. To nie chodziło o to, żeby te stypendia miały jakiś charakter taki masowy, natomiast proszę popatrzeć, jeśli popatrzymy na przykład na tegorocznych laureatów, ta ósemka, to w dziedzinie na przykład artystycznej młody akordeonista, który zdobywał sukcesy na konkursach międzynarodowych. Dwukrotnie na konkursach międzynarodowych zdobywał pierwsze miejsce, w konkursach krajowych również. Młody człowiek, uczeń szkoły podstawowej. Jeśli chodzi o laureatów w sporcie, to również młody chłopak, który zakwalifikował się do Mistrzostw Polski Młodzików. Jeśli chodzi o naukę, to są laureaci jednokrotni, dwukrotni laureaci wojewódzcy, szczebla wojewódzkiego. Pokazuje to, że mamy naprawdę bardzo uzdolnioną, pracowitą i mądrą młodzież na terenie naszego powiatu.
2: I te stypendia mają docenić najlepszych, a nie przeciętnych.
3: Tak, i te stypendia przede wszystkim mają pokazać tych najlepszych. Chcemy ich docenić, ale chcemy również ich tym stypendium zmotywować do dalszej pracy, żeby oni nie spoczęli na laurach, bo tak naprawdę dopiero przed nimi i nauka, i życie dorosłe, bo to są uczniowie, ewentualnie absolwenci szkół podstawowych, czyli przed nimi szkoła średnia, na pewno studia, na pewno przyszłość, przyszłość taka, jaką by oni wymarzyli, ale przyszłość taka, którą my, dorośli, ale w szczególności ich rodzice, opiekunowie, chcieliby widzieć i znać.
2: Rozmawiałem właśnie podczas tej gali z niektórymi laureatami, laureatkami, no to tak wspominali, że to jest właśnie docenienie, ale przede wszystkim motywacja do dalszej chociażby nauki. Tam były uczennice z bardzo wysoką średnią, prawie 6-0, które mówiły, no że teraz chociażby dzięki tym pieniądzom chcą się przygotowywać do olimpiad w szkole średniej, więc chyba tak to powinno wyglądać, że wy promujecie najlepszych, nawet jeśli tych stypendiów potem będzie mało stosunkowo.
3: No tak, oczywiście, mimo tego, że liczba mieszkańców, można powiedzieć, że no, maleje albo nie rośnie, jeśli chodzi o powiat łomżyński, jeśli chodzi o Polskę również, to tym bardziej powinniśmy doceniać właśnie tych najlepszych i to sukcesywnie czynimy, to sukcesywnie robimy. Jak policzyliśmy od roku 2015, kiedy te stypendia wręczane są na takiej specjalnie przygotowanej gali uroczystej, to też jest taki ważny element, bo uczestnictwo wielu osób w tej gali, ale uczestnictwo mediów, za co bardzo serdecznie dziękuję, dzięki między innymi tutaj redakcji Radia Nadzieja za pokazywanie tych wydarzeń. Ten przekaz idzie, można powiedzieć, w świat. I wracając w ciągu tych 10 lat przekazaliśmy ponad 60 stypendiów. Kwoty może nie są wysokie, bo to jest 1500 zł, ale dla młodego człowieka na poziomie edukacji szkoły podstawowej to myślę, że jest to już kwota w jakimś sensie znacząca. Natomiast to, co najważniejsze, to promocja, pokazanie ich, docenienie ich, podziękowanie i to, co również mówiłem, również jakby no wskazanie takiej dobrej, właściwej drogi na lata przyszłej swojej edukacji.
2: Co do tej promocji, no to też rozdaliście na tej gali nagrody dla mieszkańców za właśnie promocję powiatu i tam były też 3 kategorie: kultura, sport, inicjatywa społeczno-gospodarcza. I tak zapytam pana starosty właśnie na przełomie tych lat, kiedy też te nagrody są przekazywane, czy powiat łomżyński to jest miejsce takich ludzi aktywnych społecznie?
3: Panie redaktorze, też od 10 lat przyznajemy nagrody właśnie w 3 kategoriach i nigdy nie było takiej sytuacji, żeby nie było osób nominowanych, żeby nie było osób zgłaszanych, osób, ale również jakichś organizacji, instytucji. Czyli jest naprawdę mnogość ludzi działających aktywnie. Natomiast jeszcze powiem tak, że ostatnie lata chyba, no już wiele lat, jest tak, że dość mocno wspierane są NGOsy, tak zwane organizacje pozarządowe, wspierane przez samorządy. Przecież my jako powiat wspieramy, ale gminy to robią, czyni to również marszałek województwa podlaskiego. To również daje taką pewną motywację, taki pewien dynamizm dla tych organizacji. Dzięki temu oni mogą, te organizacje i ludzie mogą coraz bardziej aktywnie działać. No, przykład jednego z laureatów w dziedzinie sportu, wieloletni działacz naszego Szkolnego Powiatowego Związku Sportowego. Związek, który organizuje zawody międzyszkolne na poziomie powiatu, na poziomie województwa również. I w rankingach co roku nasze szkoły z terenu powiatu łomżyńskiego czy gminy są notowane, klasyfikowane bardzo, bardzo wysoko. Właśnie między innymi dzięki aktywności, dzięki działaniom Szkolnego Związku Sportowego, gdzie takie osoby jak pan Andrzej Górski, tutaj z imienia nazwiska, działa od samego tak naprawdę początku.
2: Właśnie, powiat łomżyński to nie tylko aktywność społeczna, no ale to przede wszystkim rolnicy, przede wszystkim powiat rolniczy. Panie starosto, kończą się dożynki, właściwie ten okres dożynek już za nami, trwają jeszcze oczywiście zbiory kukurydzy. Pan starosta oczywiście na tych wielu dożynkach miał okazję rozmawiać z rolnikami. No mają rolnicy ostatnio różne problemy, różnie bywa z pogodą, różnie bywa też z tą konkurencją zagraniczną. Czy ma pan starosto jakieś obawy o przyszłość rolnictwa w naszym tutaj powiecie?
3: Szanowni Państwo, zawód rolnika jest zawodem szczególnym, bo szczególnym dlaczego? Dlatego, że rolnicy produkują żywność, czyli to jest ten taki podstawowy dla nas dar, dobrobyt, z którego wszyscy korzystamy. Ale pracuje w warunkach szczególnych, bo pracuje pod gołym niebem. Jest praca rolnika, czy uprawy rolnicze są ciągle narażone na różnego rodzaju takie animozje pogodowe. I co dalej z tym się wiąże? Rolnik nie jest w stanie produkować bez pomocy, bez wsparcia państwa polskiego. I to wsparcie powinno być usystematyzowane, ono powinno być stałe, ono oczywiście, powiedzmy sprawę jakiejś takiej interwencji w przypadku kataklizmów oczywiście, ale oczywiście tak, ale ta pomoc powinna być, powiedzmy, stała, różnego rodzaju programy wspierające pracę rolników powinny być uruchomione, powinny być cały czas dostępne. Niestety tego nie ma i to, co dzisiaj przeżywają rolnicy. Sytuacja w rolnictwie jest bardzo, bardzo trudna. O tych pogodowych sytuacjach, no to wszyscy doskonale wiemy, obserwujemy, co się działo w okresie żniw, w okresie wiosennym przymrozki. Duże straty teraz też, deszcze pewnie nie będą pomagały w zbiorach kukurydzy. Natomiast popatrzmy na koszty produkcji. Koszty produkcji związane z bardzo wysoką ceną przede wszystkim oleju napędowego, jeśli chodzi o rolników. Dzisiaj ocena oleju napędowego dochodzi gdzieś tam do 9 zł. A jeśli popatrzymy 5 lat do tyłu, to było na poziomie gdzieś tam 4,50 może. Czyli dwukrotny wzrost ceny. Podobnie jeśli chodzi o cenę nawozów. Mocno wzrosła ta cena. Jeśli chodzi o cenę innych środków do produkcji, ceny energii elektrycznej. Natomiast ceny skupu, na przykład zbóż, w granicach 60 zł za kwintal pszenżyta, gdzie kilka lat temu była ta cena zdecydowanie wyższa. Tutaj na terenie powiatu łomżyńskiego, czy nawet województwa podlaskiego, tego kryzysu mocno nie widać. Dlaczego? Dlatego, że większość tutaj rolników jest nastawiona na produkcję mleka. Ceny oczywiście ceny mleka na rynkach spadają, natomiast szczęśliwie mleczarnie tutaj pracujące na naszym terenie, czyli Piątnica, Grajewo, Wysokie Mazowieckie czy inne, utrzymują ten poziom, powiedzmy Piątnica bardzo dobry, pozostałe mleczarnie też, no powiedzmy przyzwoity. W związku z tym jakby rolnicy oczywiście te koszty ponoszą, te zyski będą ich na koniec roku mniejsze, no niemniej dają sobie radę, chociaż rozmawiałem z kilkoma rolnikami, którzy niestety musieli zrezygnować z produkcji mleka ze względu na to, że mleczarnie proponowały im bardzo, bardzo niskie ceny. I teraz, proszę Państwa, no to nie jest tak, że rynek załatwi wszystko i w przypadku rolnika w szczególności. Stąd potrzebne jest to, co mówiłem, wsparcie, potrzebne są programy. W tej chwili zapowiadane przez ministra rolnictwa programy wsparcia od października chyba będą takie dopłaty w wysokości chyba 500 zł, przepraszam, do 1 hektara. Które w jakiś tam sposób zrekompensują te straty, które rolnicy ponieśli, ale na pewno rolnicy oczekiwaliby stałych takich programów, które by mogły, z których mogliby korzystać w trudnych sytuacjach, czy w ogóle jeśli chodzi o dopłaty, przecież zwrot akcyzy, czy dopłaty do nawozów. Przez jakiś czas funkcjonowała tak zwana CPN, tak? Czyli te ceny paliw niżej, ale panie redaktorze, szanowni państwo, z tego skorzystała tylko część rolników, dlatego że to była obniżka VAT-u, a wszyscy duzi rolnicy to są VAT-owcami, w związku z tym dla nich ta pomoc to była naprawdę minimalna, no mniejsze środki troszkę w obrocie i tylko tyle. Tutaj w przypadku zwrotu akcyzy to na pewno ta pomoc byłaby bardziej odczuwalna.
2: Panie starosto, właśnie do tego, jak pan powiedział, że to rolnictwo to jest jednak taki szczególna gałąź gospodarki, która w odróżnieniu, powiedzmy, od takiej zwykłej działalności gospodarczej jest dosyć uzależniona od pomocy państwa, więc tak jeszcze chciałbym spuentować ten wątek. Czy pan jest optymistą, jeśli tutaj chodzi o przyszłość rolnictwa w powiecie, jeśli po tych rozmowach, które chociażby pan ostatnio przeprowadzał?
3: No oczywiście, no trzeba być optymistą i ten optymizm widać po zapale rolników, którzy budują na przykład kolejne obory. Tu na terenie naszego powiatu łomżyńskiego kilkadziesiąt nowych pozwoleń w ostatnim czasie zostało wydanych na budowę nowych obór, nowych budynków inwentarskich, ale nie tylko związanych z produkcją mleka, czyli obór, ale również kurników. Tutaj jest ten zapał rolników, tutaj jest ta pracowitość taka młodych ludzi nawet, to taka, jak to mówimy, wystana z mlekiem matki od rodziców, wcześniej tam od dziadków. W związku z tym tutaj nie widać jakiegoś takiego załamania, wręcz przeciwnie, młodzi ludzie chcą pracować, chcą się rozwijać. No i patrzę tak też z optymizmem, choćby na spółdzielnię mleczarską w Piątnicy, która, tak jak powiedziałem, utrzymuje dobrą cenę skupu mleka. Oczywiście pewnie wyższa byłaby mile widziana, natomiast w porównaniu do innych mleczarń ta cena jest dobra i młodzi ludzie widzą, że jest szansa, że można, pracując w rolnictwie, można żyć na dobrym poziomie, a to, co jest ważne, no przecież tą żywność musimy produkować i musimy też jakby odpierać różnego rodzaju zagrożenia związane przecież z tym głośnym Mercosurem, czy inne, powiedzmy, takie no niekontrolowane często napływy żywności z innych krajów. Jeśli będzie polscy rolnicy będą produkować w dobrej cenie i dobrej jakości tą żywność, to myślę, że jesteśmy w stanie się obronić.
2: Panie starosto, rolnikom na pewno też pomaga odpowiednia infrastruktura. Niedawno otworzyliście most w Podosiu, w gminie Miastkowo i tam właśnie mieszkańcy też no, cieszyli się z tego, bo on wcześniej przez rok był zamknięty, dojazd do pól był totalnie utrudniony. Wcześniej otwieraliście też most w Milewie, ale są jeszcze inne przeprawy, które chcecie remontować. Kiedy to będzie możliwe?
3: Tak, przygotowujemy kolejne projekty do realizacji. Trzy kolejne zadania, które chcemy zaproponować do wprowadzenia do realizacji na najbliższej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Mamy pozwolenia na budowę, to są tam obiekty na terenie gminy Miastkowo, na terenie gminy Śniadowo. W szczególności czeka jeszcze tutaj Piątnica Czarnocin. No, musimy inwestować w drogi, bo przecież no, bez dobrej komunikacji, bez dobrego, bezpiecznego dotarcia, bez żadnych jakby problemów, utrudnień i objazdu, bo pan redaktor wspomniał o tych mostach i tych uciążliwościach związanych z zamknięciem czy z ograniczeniami na mostach. Musimy w to inwestować i to robimy. Od kolejny rok działa u nas tak zwany fundusz, powiatowy fundusz remontowy i tutaj chciałbym podziękować i Radzie Powiatu Łomżyńskiego, że zaakceptowała moją propozycję dotyczącą przeznaczenia środków finansowych na remonty dróg, ale chcę podziękować również włodarzom gmin poszczególnych z terenu naszego powiatu, że chcą w tym uczestniczyć. W swoich budżetach udaje im się znaleźć środki finansowe i dzięki tym działaniom mamy na dzień dzisiejszy już jakby przygotowane, podpisane, niektóre wykonane już 7 kilometrów przebudowanych dróg w tym roku. Jeśli do tego dołożymy te duże inwestycje drogowe, które są dotowane choćby z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czy tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał o moście w Milewie, to była rezerwa ministra infrastruktury, no daje to takie konkretne efekty i to jest na pewno widoczne, jeśli przemieszczamy się, poruszamy się po terenie powiatu, to widać na naszych drogach powiatowych, no na gminnych oczywiście również, bo wójtowie

0: mogły się rozwijać. Także czynimy to cały czas. W tym roku też do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożyliśmy 5 kolejnych wniosków. Mam nadzieję, że przynajmniej część z tych wniosków zostanie doceniona.
1: Już na 2027 rok, tak?
0: Tak, na 2027 rok. I mam nadzieję, że kolejne zadania inwestycyjne na drogę będziemy mogli realizować.
1: No ja właśnie tutaj sobie nawet wypisałem, przygotowując się do rozmowy, żeby niczego nie pomylić, bo w ostatnich właśnie tygodniach, miesiącach sporo tych umów podpisaliście. Droga Jedwabne Mocarze, droga Stare Duchy w gminie Śniadowo, tak. Kuleszka w gminie Miastkowo, Doliwy Mroczki, gmina Przytuły. To są te inwestycje, które realizujecie wspólnie z gminami, tak? Jakby połowę pieniędzy wykłada powiat, a połowę gminy.
0: Tak, no tam te proporcje różnie wyglądają. Generalnie założenie jest takie, że po 50% w niektórych przypadkach gminy zakładają więcej, w innych my dokładamy trochę więcej. No to w zależności od sytuacji finansowej gminy, na ile gminę stać. Poza tym, no też musimy te zakresy dobierać do potrzeb, tak? Bo te zakresy tutaj robót są różnie takie, od pół kilometra, czy mniej niż pół kilometra, do jednego kilometra, no bo akurat takie zadanie w tym miejscu należałoby wykonać, w związku z tym, no musimy też tutaj być trochę elastyczni, ale wszędzie są te porozumienia z gminami podpisywane i te prace są realizowane. I powiem tak, że nazywamy to remontami, bo to są remonty tak w nomenklaturze drogowej, tak to się nazywa. Natomiast efekty, pan redaktor na pewno, przemieszczając się po terenie powiatu, obserwuje, kierowcy na pewno też, mieszkańcy też, że remont, ale to w bardzo wysokim, dobrym standardzie, w związku z tym efekty tej pracy są, tak jak powiedziałem, widoczne i mam nadzieję, że one będą te efekty również dobre przez wiele lat.
1: Tak już kończąc temat dróg, no to też trzeba powiedzieć, że udało się chyba, bo to tak trzeba powiedzieć, żeby Ministerstwo Infrastruktury wam sfinansowało bardzo ważny remont drogi, ten w Nowogrodzie, tam 1,5 kilometra, więc tak. Już spory odcinek. Długo trzeba było lobbować za takim rozwiązaniem?
0: Tak, dokładnie 1550 metrów, ale w ramach tego zadania to nie tylko dwie ulice, Miastkowska 11 listopada, ale również przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką, tam przechodzącą przez Nowogród, przebudowa ronda. Także bardzo, bardzo poważne zadanie inwestycyjne. Panie dyrektorze, no o przebudowę tych odcinków dróg to zabiegaliśmy od wielu lat, odkąd można powiedzieć, ja tutaj jestem na tym stanowisku, mam zaszczyt tą funkcję wypełniać. Różne były koleje, jeśli chodzi o przygotowanie tej inwestycji. Był nawet taki moment w poprzedniej kadencji, że mieliśmy już podpisaną umowę na przebudowę tych dwóch ulic, ale w innych zupełnie parametrach. Ale w pewnym momencie udało się osiągnąć cel taki najważniejszy, zasadniczy w tym, czyli udało się doprowadzić do sytuacji takiej, że te dwie ulice zostały zakwalifikowane jako drogi o charakterze obronnym z racji dojazdu do poligonu, miejsca ćwiczeń tam nad Narwią. W związku z tym otworzyła się szansa, żeby te ulice przebudować w takich parametrach, dostosowując je do potrzeb wojska, ale w 100% środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury. Przypomnę, w sumie to będzie tam ponad 14 milionów, łącznie z dokumentacją techniczną. No i teraz myślę, że tylko no, czekać na to, kiedy ta inwestycja zostanie rozpoczęta i zakończona. Planowany czas to jest koniec listopada 2027 roku, czyli no niewiele ponad rok czasu. Wygrała przetarg dobra firma, w związku z tym jest szansa na to, że bez jakichś problemów ta inwestycja zostanie zrealizowana. Cieszy się w szczególności burmistrz Nowogrodu, bo on też bardzo mocno lobbował, zabiegał o przebudowanie tych ulic, dlatego że te ulice, oprócz tego, że nowa nawierzchnia, chodniki, tam ścieżki rowerowe, ale infrastruktura podziemna zostanie przebudowana, zostaną wykonane również odwodnienia, które spowodują dobre odprowadzenie wód, nawet również z ulic miejskich zarządzanych przez pana burmistrza, czyli taka sytuacja komunikacyjna w samym Nowogrodzie no, zmieni się w sposób zasadniczy.
1: Tak, na koniec naszej rozmowy, panie starosto, jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, mianowicie mianowicie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest dofinansowanie 340 tysięcy złotych na likwidację barier transportowych w gminie Zbójna. To jest w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Co tam konkretnie w ramach tego projektu się zmieni?

0: Panie rektorze, szanowni państwo, akurat jeśli chodzi o ten projekt, to tutaj zabiegała, prosiło o to pani wójt Elżbieta Parzych, żebyśmy mogli takiego wsparcia udzielić dla gminy i udało się. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a zostaną przeznaczone na potrzeby zakupu autobusu do dowożenia dzieci, ale autobusu specjalistycznego z możliwością przewożenia dwóch osób na wózkach inwalidzkich. Jest taka potrzeba w gminie Zbójna, żeby osoby z niepełnosprawnością mogły być dowożone do szkół i to udało się. To jest tak, że beneficjentami czy klientami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być powiaty, które mogą dalej dedykować te środki dla innych instytucji, tutaj dla samorządu gminy Zbójna, ale w tym roku również wsparcie finansowe na remont swoich budynków otrzymały warsztaty terapii zajęciowej w Nowym Cedzynie. To również zabiegaliśmy o te środki, ale one, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jakby sukcesywnie wspiera między innymi likwidację barier, a odbywa się to tak informacyjnie może dla wszystkich słuchaczy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rokrocznie dysponuje środkami pochodzącymi z PFRON-u, gdzie udziela wsparcia finansowego dla osób fizycznych, właśnie między innymi na likwidację tych barier architektonicznych, czyli podjazdy, czyli likwidacja schodów, czyli remonty łazienek. To wsparcie finansowe może sięgać nawet do 90% kosztów. Oczywiście jest to pewnie trudno osiągalne, dlatego że zawsze potrzeb jest więcej niż możliwości, ale z tych środków też nasi mieszkańcy mogą skorzystać. Ci, którzy mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą zgłaszać się do naszego PCPR-u. Też tego typu wsparcie mogą otrzymać w ramach, mówmy, środków, które są przekazywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Także również zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia naszego PCPR-u, do skorzystania z tego lub też to, o czym mówimy, o czym pan redaktor mówił, pytał, samorządy również przy różnego rodzaju inwestycjach mogą z tego korzystać.
1: Panie starosto, tutaj musimy postawić już kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj pan Lech Szabłowski, starosta Łomżyński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, panie rektorze. Do usłyszenia.
2: Nasz gość dnia.